ktoś kiedyś mógł powiedzieć. Był Noe. Noe. Gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

Ładnie się złożyło, oczywiście można by było powiedzieć o Poznaniu, jako by to był Betterland już dzisiaj, moi drodzy. Chłodniej to na pewno, to na pewno. Można się schłodzić również w pomieszczeniu klimatyzowanym. Ja właśnie taką klimatyzację sobie załączyłem i będzie lepiej z biegiem czasu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Z biegiem czasu też zaczniemy odhaczać kolejne elementy punktu programu porannego. Tak od godziny 7:05 po zajrzeniu do porannej prasy. Punkt numer jeden zostanie odhaczony tam. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Po godzinie 7:30 z kolei zajrzymy sobie do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Przed godziną 8 na 10 minut zajrzymy sobie do tego, co w sporcie, a bardziej szczegółowo, co w mundialu, bo to studio mundialowe oczywiście jeszcze nadal trwa i trwać będzie do samego końca. Po godzinie 8 to czas na płytę tygodnia, po 8:20 czas na przynętę kulturalną, po 8:30 to moment na wybuch kontrolowany, po godzinie 9:30 z kolei to czas na The English Breakfast i Jamesa Shanahana. Po godzinie 9:05 mniej więcej.

No jeszcze dive do nas zleciało, moi drodzy, Under the Sun, prawie o godzinie 7:00. Jeżeli ktoś nie słyszał koncertowo, a będzie miał taką okazję, no to nie wahajcie się, pójdźcie.

0: 7 organizacji z Wielkopolski zajmujących się odzyskiwaniem i dystrybucją żywności otrzymało łącznie blisko 900 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa. Wśród beneficjentów znalazły się stowarzyszenia działające m.in. w Poznaniu, Pile i Lesznie. O tym, jak ogromnym problemem pozostaje marnowanie jedzenia, mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
1: Problem społeczny jest olbrzymi na całym świecie. W Polsce rocznie marnujemy 5 milionów ton żywności. W Wielkopolsce 10%, pół miliona ton żywności ląduje na śmietniku. To jest oczywiście największy problem w dużych miastach, ale jest to olbrzymi problem i myślę, że podnoszenie świadomości związanej z ograniczeniem marnowania żywności to jest ta powinność, którą powinniśmy realizować i to czynimy.
0: Przyznane dotacje zostaną przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów transportu produktów spożywczych odbieranych z marketów i sklepów. Żywność ta jest następnie przekazywana potrzebującym lub przetwarzana na gotowe posiłki. Wraca temat prób odwołania prezydenta Poznania Jacka Jaszkowiaka. W Poznaniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Rozbrat i przedstawicieli Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Ich celem jest doprowadzenie do referendum w sprawie odwołania włodarza miasta. Jak czytamy na stronie Radia Poznań, w spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Zgodnie z przepisami inicjatorzy referendum muszą zebrać podpisy przynajmniej 10% uprawnionych do głosowania, czyli ponad 38 tysięcy mieszkańców. Jeżeli uda się to osiągnąć, wtedy możliwe będzie złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury referendalnej.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Miasto Poznań oraz trzy poznańskie kluby sportowe otrzymały dofinansowanie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Szatnia na Medal. Dzięki wsparciu zmodernizowana zostanie m.in. część szatniowa hangarów toru regatowego Malta. Inwestycja ma poprawić komfort zawodników, trenerów i organizatorów wydarzeń sportowych odbywających się na Malcie. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 1,28 miliona złotych, a wysokość dofinansowania to 500 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymały również Klub Sportowy Poznania, Warta Poznań oraz Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz. I to już wszystko, a na kolejny serwis zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy po raz pierwszy kurę na antenę.

29 dzień czerwca to poniedziałek. Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasia obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojsk Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. To święta, które mamy dzisiaj w kalendarzu wpisane. Ja przypominam z rzeczy najważniejszych informacje o tym, że do weekendu zostały nam tylko 4 dni. A z informacji dodatkowych, no to mówię, że już za chwilę zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, tam Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami. Tymczasem jeszcze Rubens.

20%, zdecydowanie się zgadzam, 28%, nie zgadzam się, 6% i nie mam zdania, 6%. Dodatkowo statystyki i dane przedstawione w porównaniu z Unią Europejską. Kraje Unii z największym wzrostem wydatków w relacji do PKB w latach od 19 do 25 roku. No i Polska z 9,5 na przedzie tego zestawienia. A zaraz za Polską Słowacja, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Austria, Luksemburg, Słowenia, Bułgaria, Niemcy, Finlandia. Takie dane w procentach przedstawione na stronie pierwszej oraz na stronie 17. Szczegóły tego wszystkiego znajdziecie. Najlepiej uczą prawa w Krakowie. To ranking wydziałów prawa Rzeczpospolitej. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni zajął Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczelni niepublicznych jest Akademia Leona Koźmińskiego i Uczelnia Łazarskiego z Warszawy. Marek Kobylański na ten temat pisze na stronie pierwszej oraz na stronie 13. O obronności również słów kilka. Obronność, pieniądze i spory, tak pisze Aleksandra Ptaki-Glewska. Sukcesem zakończyła się Ukraine Recovery Conference w Gdańsku, która przyniosła Ukrainie 10 miliardów euro w kontraktach i kolejne miliardy w finansowaniu z Unii. O tym więcej na stronie pierwszej i na stronie 19. W dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej o tym, że biznes apeluje o deeskalację, przeczytamy. Choć na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy dominował oficjalny optymizm w kuluarach narasta niepokój. Firmy obawiają się, że polsko-ukraiński spór o historię zacznie odbijać się na miliardowych kontraktach. Michał Potocki tym tematem się zajął i pisze, że doroczną konferencję odbudowy Ukrainy tym razem przeprowadzono w Gdańsku. Przedstawiciele biznesu i organizatorów ocenili jako udaną. Zawarto niemal 200 porozumień wartych do 10 miliardów euro. Ukraińscy uczestnicy przyznawali, decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by odwołać swój przyjazd ze względu na spór historyczny z Polską, była błędem, zwłaszcza że równolegle odbywał się szczyt głów państw wschodniej flanki NATO, na który stojąca nad czele ukraińskiej delegacji premier Julina Sfyrydenko nie została zaproszona. O tym konflikcie, no i jak ten konflikt może wpłynąć na dalsze działania na stronie pierwszej i na stronie trzeciej, przeczytamy to w dzienniku Gazecie Prawnej. A w Głosie Wielkopolskim, czyli w prasie lokalnej, znajdziemy informację o zarobkach lekarzy i o tym, że Urząd Miasta wyjaśnia, skąd takie kwoty 3 milionerów w poznańskich szpitalach. Tak pisze Sylwia Rycharska. 3 lekarzy z poznańskich miejskich szpitali w ubiegłym roku zarobiło ponad 1 000 000 zł brutto. 8 kolejnych przekroczyło próg 800 000 zł. Na stronie pierwszej i na stronie czwartej te szczegóły. O obchodach 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. również w Głosie Wielkopolskim informacje znajdziemy. Oddali hołd bohaterom, uroczystości trwały cały dzień. Na stronie pierwszej początek tego artykułu, na stronie trzeciej rozwinięcie tego tematu. Dodatkowo o tym, że ZUS ostrzega przed oszustami. SMS-y z rzekomym linkiem do portalu e-ZUS, telefony z informacjami o nowym programie emerytalnym to tylko niektóre próby wyłudzeń danych osobowych. Na stronie czwartej informacje.

0: Dużo się nie wyjaśniło, ale możecie więcej informacji na temat tego singla przeczytać na stronie ofera.com.pl w zakładce muzykę. Tam o Macieju Bongu, tam o kawałku Przyjdzie lato. Wszystkie informacje znajdziecie. Zapraszam.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre, opuszczone.

0: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Jedenaście minut do godziny ósmej nam zostało, moi drodzy. To oznacza, że do świata sportu zaglądamy tym bardziej szczegółowo temat, opisując to do świata piłki nożnej i do tego, co na mundialu się dzieje. Szymon Komuda jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Oj, weszliśmy do tego etapu, na który każdy tak naprawdę czekał, chociaż ja wewnątrz głowy to mam takie wrażenie, że mundial to już się dawno skończył, zaczął się kolejny i robimy tak naprawdę kolejne kółko z tymi samymi zespołami i jest tak samo, no, średnio ciekawą grą.
2: No, w gruncie rzeczy masz rację, no bo ilość meczów z poprzedniego mundialu to my przebiliśmy już w połowie trzeciej kolejki, o ile się nie mylę, więc to tak jakby drugi mundial już się zaczął. Mówisz, że wszyscy czekali na ten mecz wczorajszy. Tak naprawdę...
1: Mówię, że czekaliśmy na to, aż faza grupowa się zakończy,
2: kierunku. To tak, ale tak historycznie ci powiem, że nikt nigdy w życiu jeszcze wcześniej nie czekał na taki mecz, bo to był pierwszy mecz w historii Mistrzostw Świata. 1/16 finału.
1: Pierwszy mecz w historii Mistrzostw Świata 1/16 finału.
2: Tak, bo nigdy nie było 1/16 finału po prostu jeszcze.
1: A to prawda.
2: I co
1: to
2: ciekawe...
1: To prawda, bo bijemy na tym mundialu coraz to kolejne
2: dokładnie,
1: rekordy.
2: Dokładnie.
1: Były rekordy już osób odwiedzających i oglądających mecze, były rekordy bramkowe, były rekordy Messiego, no to teraz mamy kolejną nową rzecz, 1/16 finału, ale tu mnie zagiąłeś.
2: No widzisz, prawda. I jeszcze jeden rekord jest. Pierwszy raz w historii gospodarz nie grał u siebie.
1: A, bo Republika Południowej Afryki i Kanada.
2: Dokładnie.
1: Taki mecz mogliśmy oglądać.
2: Kanada właśnie grała z RPA, wygrała 1-0, no i trzy swoje mecze grupowe grała najpierw w Toronto, potem Vancouver i Kalifornia.
1: No tak, musiało się kiedyś ułożyć. Może by koniec końców na samym, na którymś etapie jeszcze do Meksyku będą musieli lecieć.
2: I tak może być. Chociaż nie wiem właśnie jak to wygląda ze spotkaniem 1/8, a to będzie w Houston, więc tam nie będzie problemu.
1: Tak, moi drodzy, 1/16 finału to jest to, co się zaczęło, no i tak jak wszystko było długie, tak jak wszystko długo trwało, to ta 1/16 finału też patrzę na ilość spotkań, też trochę potrwa. Do finału chyba jeszcze pół miesiąca nam zostało z tego, co ostatnio w kalendarz patrzyłem.
2: Chyba tak, bo to 19 lipca, więc 21 dni, 3 tygodnie.
1: Jakbyś ocenił poziom tego mundialu do poziomów mundialów na przykład z reprezentacją Polski, to wybrałbyś taki, żeby oglądać z reprezentacją Polski, czy ten mundial?
2: Gdzie?
1: Poszedłbyś do domu i włączył sobie tenisa i Wimbledon.
2: Dokładnie. Wtedy byłoby na pewno lepiej. Też mógłbym włączyć tenisa i Wimbledon podczas oglądania tego spotkania, ponieważ działo się naprawdę niewiele. To był taki typowy mecz dla koneserów. To wyglądało, jakby grali nie w Kalifornii, tylko w Polsce gdzieś, bez mała, w jakichś Katowicach czy w Krakowie, gdzie temperatura dobijała do 40 stopni przecież wczorajszego popołudnia.
1: Jakbyśmy zobaczyli spotkanie Ekstraklasy pierwszego miejsca w tabeli z ostatnim miejscem w tabeli.
2: Dokładnie. I nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, jaki będzie wynik, bo przecież bycie faworytem nie znaczy nic i tak samo w sumie miało być tutaj. Kanada była tym faworytem, no miała dużo więcej z gry, ale nie potrafiła postawić tej kropki nad i. Wróciły w sumie demony z fazy grupowej, gdzie tej skuteczności bardzo mocno brakowało mimo wszystko. No i to się pokazało również w tym spotkaniu, ponieważ 7 strzałów celnych było po stronie Kanady, po stronie RPA, tylko 1 strzał celny, no ale nie przenosiło się to na gole zdobyte.
1: To mi statystyka pokazuje, że dwa.
2: Przepraszam.
1: Proszę nie odejmować.
2: Przepraszam. Nie będę ujmował, bo to przecież powiedziałem dwa razy mniej celnych strzałów niż oddali. Więc tak, 2 strzały celne Republiki Południowej Afryki. No nie zmienia to faktu, że gdy już wszyscy myśleli, że będzie dogrywka, bo to było najnudniejsze 0-0 z najnudniejszych 0-0, to w 92 minucie dośrodkowanie Kanadyjczyków wybił obrońca Republiki Południowej Afryki Okon, a na przedpolu stał Stephen Eustachio, który pięknym strzałem z dystansu pokonał po dalszym słupeczku po ziemi taką lekko kozłującą piłką golkipera Republiki Południowej Afryki. No i Kanada melduje się w 1/8 finału. To jest reprezentacja, która do tego mundialu nie wygrała jeszcze nigdy w życiu meczu na Mistrzostwach Świata, a teraz jest w 1/8 finału.
1: Druga minuta doliczonego czasu. 1-0 Kanada wygrywa z Republiką Południowej Afryki. Przepraszam, że się śmieję.
2: Pilnuj wyniku, bo w ekipie.
1: No ten mundial tak trochę wygląda, że trzeba by się pośmiać. Ja nie wiem, jakie będą kolejne decyzje FIFA. Ja nie wiem, jak to będzie się rozwijało w kolejnych mundialach.
2: No słuchaj, Stany Zjednoczone, już organizatorzy powiedzieli, że w 38 bodajże chcą zrobić mundial na 64 zespoły, nie na 48, bo powiedzieli, że przecież i tak mamy stadiony, to co? To dajcie
1: 32.
2: Dokładnie.
1: I tak będziemy sobie grali fazę pucharową. No cóż, moi drodzy, trzeba przez takie spotkania przejść. Miejmy nadzieję, że w kolejnych etapach to jakoś się wszystko wyrówna, ale 1/16 finału to nie tylko takie spotkania, również może zdarzyć się tutaj coś dobrego, na przykład Niemcy-Paragwaj.
2: Złośliwi by powiedzieli, że Niemcy będą grali z jakimiś swoimi dawnymi potomkami, którzy wyjechali z kraju. Jeżeli chodzi o Niemców, no to bardzo, bardzo dobre wejście w turniej. To ostatnie spotkanie z Ekwadorem trochę udało im się pogubić, można powiedzieć, jeżeli można powiedzieć o tym, że coś się udało. Natomiast mieli już awans pewny po dwóch spotkaniach, 6 punktów, więc tam z tym Ekwadorem mogli sobie pozwolić na porażkę. Paragwaj z kolei lekki zawód, więc będą mieli bardzo dużo do udowodnienia. Zobaczymy, czy uda im się cokolwiek udowodnić w spotkaniu z jednak jedną z najsilniejszych drużyn Europy. To o 22.30, a o 19.00 jeszcze Brazylia-Japonia, gdzie Brazylijczycy no nie wyglądają aż tak dobrze, jak powinni wyglądać, jak wszyscy fani Canarinhos by chcieli. Japończycy z kolei czarny koń turnieju, chociaż trochę zaskoczyli in minus w ostatnim spotkaniu grupowym ze Szwecją, bo tam remis. No i zobaczymy, czy będą w stanie postawić się potężnym kanarkom, to o 19.00.
1: No i jeszcze spotkanie nocne, jedno nas czeka, to Holandia i Maroko.
2: To będzie chyba najciekawsze spotkanie, ponieważ Holandia 8 w rankingu FIFA, Maroko 7 w rankingu FIFA. Wszyscy mówią, że to będzie spotkanie. Zresztą ich drabinka tak się układa, że tak naprawdę zwycięzca tego spotkania ma później bardzo łatwą drogę, bodaj nawet do półfinału. Czy tam ćwierćfinału, bo potem jeszcze Niemcy lub Francja będą mogły na jeden z tych dwóch zespołów potencjalnie czekać. Niemniej Maroko prezentuje się znakomicie na tym turnieju, Holandia prezentuje się nieźle na tym turnieju, więc można się spodziewać bardzo zaciętej rywalizacji. Moim zdaniem to będzie bardzo otwarty mecz. Jeżeli zarywać w końcu jakieś nocki, to jest chyba idealny moment, żeby zarwać nockę.
1: A jeżeli się zmęczyliście zarywaniem nocek, moi drodzy, no to cóż, to trochę przegięliście wcześniej, teraz musicie po prostu z tym wszystkim się pożyć. Szymon Komuda był ze mną, dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Bardzo dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę.
1: Miejmy nadzieję, że kolejnym razem będziemy mieli trochę więcej do pogadania. 5 minut, 4 minuty nam zostały do 8:00.

0: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Coraz bliżej otwarcia kładki pieszo-rowerowej łączącej podpoznański Czerwonak z poznańskim Umultowem. Jak informują urzędnicy z Czerwonaka, już pod koniec lipca będzie można przedostać się pieszo lub rowerem na drugą stronę warty. Kładka ma 154 metry długości i 4 metry szerokości. Dzięki niej mieszkańcy północnego Poznania mają zyskać krótszy dojazd do Puszczy Zielonki i Dziewiczej Góry. W ramach prac powstaną także ścieżki dojazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Całkowity koszt inwestycji to 14,2 milionów złotych. Większość, bo blisko 10 milionów, pochodzi z dofinansowania unijnego. Kończy się termin na zgłoszenia do pierwszej edycji miejskiego programu Zielona Retencja. Jeszcze do jutra można wnioskować o dofinansowanie na 3 różne zadania. Jedną z opcji są systemy służące do zbierania wody z dachu lub podjazdu i magazynowania jej w zbiornikach. Kolejnym wariantem są ogrody deszczowe, czyli specjalne instalacje z roślinnością, które oczyszczają wodę, a także pomagają zatrzymywać ją w ogrodzie lub pozwalają jej wsiąkać w grunt. Trzecią możliwością jest posadzenie wieloletnich roślin, które będą wspinać się po ścianie lub stelażu. A szczegółowe informacje o programie znajdziecie na stronie poznań.pl/zielona-retencja.
0: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Politechnika Poznańska zakończyła kompleksową przebudowę boiska do hokeja na trawie. Dzięki najwyższym standardom wykonania pozwala ona na rozgrywanie meczów o randze krajowej i międzynarodowej. Obiekt spełnia rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, trwałości oraz jakości nawierzchni, mówi rektor Politechniki Poznańskiej Teofil Jesionowski.
2: Nasze studentki, nasi studenci grają w hokeja na trawie, albo grają przede wszystkim, ale wygrywają. Dziewczyny również z Politechniki Poznańskiej zdobyły Mistrzostwo Świata. To wprawdzie było 2 lata wstecz, ale muszą mieć warunki do pracy, czyli do trenowania i do wygrywania na najlepszych boiskach. I poprzednie boisko nie spełniało już standardów bezpieczeństwa i oczywiście standardów rozgrywania światowych imprez.
1: Modernizacja objęła także infrastrukturę dla kibiców i zawodników. Trybuny powiększono do 400 miejsc siedzących, a obiekt wyposażono w nowe oświetlenie, stanowiska dla sędziów i zawodników rezerwowych oraz certyfikowane bramki. I to już wszystko, a na kolejny serwis zapraszam o 8:57.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 8 wybiła na zegarku minutę temu, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

29 dzień czerwca w kalendarzu mamy, 8 już prawie 02 na zegarku. Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasia obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Mamy poniedziałek, to oznacza, że do weekendu 4 dni nam zostały. To informacja chyba najważniejsza, oprócz tej informacji, że mamy dzień rybaka. Więc wszystkim rybakom wszystkiego dobrego. Dzień ratownika WOPR, dodatkowo święto wojsk oddziałów gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików w kalendarzu również nam się znalazł. A propos tego lodu i a propos tej kawy mrożonej, to słuchaczka Lidia napisała: szanowna redakcja, przywiozłabym ten lód, ale dzisiaj nie da rady. Trochę spraw od rana do ogarnięcia, ale w tygodniu może, no to zapraszam bardzo serdecznie. Ulica Świętego Rocha 11, a tutaj można paczkę z lodem, żeby do kawy sobie o poranku wrzucić, wysłać albo przywieźć. Chyba to przywieźć będzie zdecydowanie lepszym pomysłem. Dodatkowo tylko napomknę, że jest poniedziałek, więc to już w tygodniu takie chyba by było. aferanek@afera.com.pl to z kolei adres mailowy. Zapraszamy do godziny 10. Można pisać, można się kontaktować, można się komunikować. 6

spadają bomby, spadają bomby, spadają bomby.

0: warto tworzyć, a których unikać. Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja.
2: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fair on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Autopromocja.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

A dla wszystkich, którzy z upałami się nie lubią, moi drodzy, no to ja mam dla was taką jedną radę, do której samemu zacząłem się stosować i takie podejście działa, że myślicie sobie, żeby pojechać gdzieś na wakacje do jakichś ciepłych krajów albo nad basen morza.

0: festiwalach, na koncertowaniu w plenerze. No taki okres, że można to rzeczywiście wykorzystać, w związku z czym i my delikatnie zluzujemy podejście. Oczywiście te nowości zostaną, będą miały priorytet, będzie płyta tygodnia, będzie konkurs, tak jak to wszystko było, no ale trochę też więcej takiej własnej selekcji od członków naszej redakcji muzycznej. No,
1: skoro... Dostali wolność?
0: Nie, no od razu.
1: Skarpetę im od szef razu redakcji wolność, muzycznej
0: to nie,
1: przekazał.
0: Ale tylko na 3 miesiące ją wypożyczył, także trochę inna formuła aferytmu w te wakacje na was czeka. Zobaczymy, czy lepsza. To wy też ocenicie waszymi radioodbiornikami, włączając albo wyłączając radiofera.
1: No, ja nie polecam tego wyłączania, no bo to wiele rzeczy można stracić. Po 19 w takim razie trzeba rozpuścić włosy, wziąć deskę surfingową albo jakąkolwiek inną deskę, włożyć słuchawki i pojechać albo popłynąć.
0: Ja tylko dodam, że przy przygotowaniu aferytmu pod palmami nie ucierpiał żaden piłkarz Lecha Poznań.
1: To dobrze.
0: Zwłaszcza taki z Hondurasu, jak się Luis Palma nazywa.
1: Dobrze.
0: Tak,
1: to,
0: także
1: to bardzo
0: tu
1: dobrze.
0: Zapewniam, że absolutnie nic złego się nie stało.
1: To z takich ogólnych zmian ramówkowych wszystko.
0: Ogólnych, tak. Możemy generalnie porozmawiać teraz o audycjach autorskich, bo tych cała masa nowości na wakacje, jak to zwykle w Radiu Afera bywa.
1: O, to bardzo proszę, zacznijmy w takim razie od tego, co dzisiaj, no bo to, co dzisiaj, to dzisiaj, więc trzeba się już na to przygotować.
0: 3 programy od godziny 20, tak naprawdę godzina po godzinie. 20, 21, 22 to są nowości, które na was czekają, jak już z tej deski surfingowej zejdziecie. Mówiłem o koncertach, że tych koncertów całkiem sporo bywa w wakacje, prawda? I no, bywa bywają lepsze, bywają gorsze. Z tym się zgodzimy.
1: Tak.
0: No to jeśli trafialiście na te gorsze i pomyśleliście kiedyś, Jezus Maria, ja bym to zrobił lepiej, ja bym to zrobiła lepiej, no to teraz jest okazja, żeby to sprawdzić i pokazać i udowodnić, że można, bo o 20 audycja Scena Główna, w której Kuba Chojnacki i Mikołaj Piekarzewicz właśnie pozwolą wam to sprawdzić. Będzie zadany temat i będzie tworzona setlista takiego wymarzonego koncertu. To jest jakby założenie tej audycji. Oczywiście będzie też taka ankieta w social mediach, tak to nazwijmy, podczas której
1: audycja
0: będzie...
1: Audycja interaktywna.
0: Interaktywna, będzie można głosować, będzie można swoje pomysły do tej wymarzonej setlisty prezentować. Jaki będzie pierwszy temat? Tego się dzisiaj o godzinie 20 dowiecie, no bo tych audycji, ta audycja właśnie o godzinie 20 będzie prezentowana. O 21 temat zupełnie zmieniamy. Audycja już, chociaż ta jest częściowo muzyczna, ale nie do końca muzyczna. Bardziej taka publicystyczno-historyczna, trochę też kulturowa. O kobietach będzie. Wtedy jak się mówi o kobietach, o ich biografiach, to się nie mówi, że to jest ich historia, tylko herstoria. I właśnie herstorie to jest nazwa tej audycji, którą Nina Frąckowiak przygotowuje. O korze podobno ma być w pierwszym odcinku, tak słyszałem.
1: 22 to 50 881 piosenek o miłości.
0: Znasz genezę tytułu?
1: No właśnie o ten tytuł chciałem zapytać, bo nie mam zielonego pojęcia.
0: Andrzej Smolik kiedyś taką piosenkę stworzył, 50 881 i no, ona była podobno o miłości i to była właśnie inspiracja Franciszka Dębickiego, który będzie autorem tej audycji. Jakie piosenki będą emitowane w tym programie, to chyba nie muszę tłumaczyć.
1: O miłości to na pewno.
0: Dokładnie
1: Andrzeja
0: tak.
1: Smolika też sobie przypomnę w takim razie. I mam nadzieję, że Smolik też rozpocznie ten dzisiejszy program po godzinie 22. Nostalgia lat 10 to godzina 20 we wtorek. Na drugim brzegu tęczy to godzina 22 również we wtorek. Jak tak sobie przeglądam tę całą listę i czytam te wszystkie programy, to tak wpadło mi w oko sobota godzina 11. Plan zagospodarowania eteru.
0: A, to już wyciągasz konkretne audycje. Ja tylko dopowiem, codziennie coś jest, jeżeli chodzi o wieczory, to możecie sobie zajrzeć na afero.com.pl, tam cała rozpiska. Nostalgia lat 10 to Madame Affair, to też może zespół kojarzysz, jak już tak wspomniałeś nazwę, Olga i Jarek, oni będą o latach 10 właśnie mówić. Plan zagospodarowania eteru, audycję, którą wywołałeś sobota o godzinie 11 o architekturze. Okazuje się, że można też pokazywać budynki w radiu, nie mogąc nic pokazać.
1: To znaczy,
0: takie jest założenie autora audycji, czyli Maxa Wawrzyniaka. Jak mu to pójdzie, no to właśnie w sobotę będziecie mogli sprawdzić do takiego późnego weekendowego śniadania. Może właśnie nie późnego, bo nie wiem, o której wy w weekendy wstajecie i o której jecie to śniadanie.
1: Parkowanie równoległe to kolejna rzecz w sobotę.
0: Będzie co drugą sobotę, równolegle z audycją na N Głosów, Martyna Rygielska, Klaudyna Jędrzejewska. Audycja wielowątkowa, o takim wielowątkowym rozmawianiu, szukaniu muzyki. No generalnie myślę, że to będzie audycja, na której trzeba się mieć trochę skupić, żeby się nie zgubić.
1: To zapraszamy bardzo serdecznie, moi drodzy. To będą soboty, co druga sobota po godzinie 16. Wszystkie informacje, jak już Michał powiedział, również znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl. Tutaj w zakładce newsowej, w zakładce na stronie głównej, informacje o wakacyjnej ramówce Radia Afera. Wszystkie macie rozpisane. Czy ty jakoś chciałbyś może podsumować to, co w wakacje będzie się działo, to, co zostało zaplanowane, jakimiś kilkoma słowami na przykład? Jak to opisać?
0: Będzie się bardzo, bardzo dużo działo. Nie wiem, czy to można zrobić kilkoma słowami, czy to mnie przypadkiem nie przerasta, bo tych audycji jest naprawdę cała wuchta. Będzie, tak jak wspomniałeś, czy ja wspomniałem, o architekturze. Będzie o modzie. Okazuje się, że ciuchy też można w radiu pokazywać. Mhm. Będzie na przykład audycja, która będzie takim interaktywnym trochę słuchowiskiem polegającym na siedzeniu na ławce w parku. To audycja się nazywa Ławka. To mogę od razu podpowiedzieć, że to jest jakiś kierunek. To sobota o 19. Będzie oczywiście muza taka trochę starsza, bo czy audycja Calcified czy w piątki o 22, czy audycja Na drugim brzegu tęczy we wtorek o 22, czy na przykład Odyseja klasyczna, to już w ogóle do czasów Apolla się cofniemy w niedzielę o 20. No ale będą też oczywiście nowości, będzie sporo muzyki, ale nie tylko muzyki. Cała wuchta tematów, bo aferowicze naprawdę są kreatywni, naprawdę są zdolni i naprawdę okazuje się, że jarają ich niesamowicie różne rzeczy. A my mówiliśmy tylko o długich audycjach, a jeszcze są mini audycje.
1: I to o tych mini audycjach będziecie dowiadywali się, moi drodzy, w trakcie audycji, na przykład porannych, w trakcie audycji popołudniowych. Tam wszystkie szczegóły będziemy wam codziennie przekazywać, zapoznając się i zapoznając was z tym, co będzie się działo. Czy nowa ramówka to bardziej taki mundial, czy bardziej taka polska ekstraklasa?
0: Nie, no polska ekstraklasa teraz jest na topie. My się rozwijamy, tak? Tak samo jak polska ekstraklasa się rozwija, coraz wyżej się plasuje w europejskich pucharach, coraz wyższe kwoty transferowe, tak i my coraz lepiej sobie z tworzeniem radia, mam nadzieję, dla was radzimy.
1: Redaktor programowy Radia Afera.

0: That's the Odd Pods. And as the clock strikes 10 on today's English breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, have a great week and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
1: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudów.

0: w jakimś dużym stopniu, ale będę się powtarzać, ty już to powiedziałeś, co teraz?
1: Okej, to w takim razie, żeby się powtarzać jeszcze więcej i po raz kolejny, to prosiłbym o skrót jeszcze przed serwisem.
0: Dobrze, przede wszystkim mnóstwo odwołanych połączeń kolei wielkopolskich. Koleje tłumaczą się wysokimi temperaturami. Sprawdźcie koniecznie stronę przewoźnika, zanim wybierzecie się gdzieś w trasę.
1: Czy macie tam klimatyzację?
0: Czy w ogóle ten pociąg jedzie? Przede wszystkim.
1: Rozmawiając z Szymonem Kamudą dzisiaj jeszcze przed mundialowym serwisem sportowym, powiedział, że wczoraj wracał pociągiem, jechał do Poznania 4 godziny bez klimatyzacji i to była zupełna tragedia, więc współczuję. No i współczuję wszystkim innym, którzy również z tym musieli się mierzyć. Mam nadzieję, że dzisiaj to będzie jakoś lepiej rozwiązane. Tymczasem 3 minuty nam zostały do godziny 10. To czas na serwis.
0: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Choć najbardziej upalny weekend mamy już za sobą, na stronie Kolei Wielkopolskich pojawiła się informacja o odwołaniu dziesiątek pociągów. Są to trasy m.in. pomiędzy Poznaniem a Stęszewem, Wągrowcem, Grodziskiem Wielkopolskim, Murowaną Gośliną, Wrześnią, Powidliskami, Obornikami, Rogoźnym Wielkopolskim, Lesznym, Kościanem i wiele innych. Lista jest bardzo długa i obejmuje około 70 dzisiejszych połączeń. Koleje Wielkopolskie tłumaczą swoją decyzję bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie przewoźnika. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas urlopów, wyjazdów i odpoczynku. Nie trzeba jednak planować dalekiej podróży, by ciekawie spędzić wolny czas. Poznań i jego okolice oferują wiele atrakcji, które mogą być świetnym pomysłem na jednodniowy wypad lub rodzinny spacer. Wśród nich są dwa nowe miejsca, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Co dokładnie?
2: To jest Muzeum Kicikoci na Placu Wolności. Tutaj to jest taka atrakcja, gdzie obserwujemy rodziny, które przyjeżdżają głównie po to. Przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć to Kicikocie. Z drugiej strony mamy też nową atrakcję, to Muzeum Jubilerstwa, też bardzo wysoka, fajna frekwencja od samego początku.
0: Upalne dni warto skorzystać także z terenów rekreacyjnych wokół poznańskich jezior. Malta, Strzeszynek, Rusałka czy Kiekrz oferują możliwość spacerów, wypoczynku nad wodą, aktywności sportowych i pikników.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
0: IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Ostrzeżenie obowiązuje dla północnych i południowych regionów Wielkopolski. Dziś po południu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, lokalnie grad. Na południu naszego regionu opady mogą wzrosnąć do 50 mm, a porywy wiatru osiągnąć do 100 km na godzinę. Choć dziś termometry w Poznaniu wskażą do 33 stopni, od jutra czeka nas przyjemne ochłodzenie. W ciągu dnia temperatura wyniesie około 26 stopni, a w kolejne dni od 22 do 25 stopni.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
0: Za nami memoriał Czesława Cybulskiego. Kibice lekkiej atletyki zgromadzili się wczoraj na stadionie Posiru na poznańskim Golęcinie. Podczas zawodów padły rekordy stadionu i najlepsze wyniki sezonu. W rzucie młotem wśród kobiet Anita Włodarczyk zajęła drugie miejsce, przegrywając z Irlandką Nicolą Tadhill. Natomiast wśród mężczyzn lepszy od Pawła Fajtka okazał się Michał Kochan z Ukrainy. O swoim występie mówi pięciokrotny mistrz świata i brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Tokio Paweł Fajdek.
4: No nie ukrywamy, no od paru dni jest ciepło, w Zagrzebiu też temperatura była wyczerpująca, natomiast to udało się posklejać ten rzut perfekcyjnie. Na ten moment był to idealny rzut, fajnie, że się trafił, to pozwala myśleć optymistycznie na dalszą część sezonu i też daje trochę motywacji i energii do dalszej pracy.
0: W skoku wzwyż kobiet zwyciężyła Maria Żodzik, która skoczyła 1 m i 97 cm, co jest jej najlepszym w tym roku wynikiem. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego dnia.
3: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
1: Godzina 10 wybiła na zegarku, to oznacza, że po raz ostatni zapraszamy kurę na antenę.

29 dzień czerwca mamy w kalendarzu, to poniedziałek, moi drodzy, a to oznacza również, że tylko 4 dni do weekendu nam zostały. Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Ema, Iweta, Kasjusz i Kasja obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików mamy w kalendarzu. O te tropiki, o te kierunki tropikalne.

0: Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja. Alter Mixer.

0: kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja, reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.

Od godziny 12 w Poznaniu będzie sporo się działo. Jednym z wydarzeń, które zdecydowanie warto odwiedzić, jest piknik na Placu Kolegiackim. Na miejscu czekają warsztaty rzemieślnicze, biżuteryjne, farelowe, strefa kulturalna i mnóstwo innych atrakcji. Więc każdy znajdzie tam coś dla siebie. A kto wie, może właśnie dzisiaj odkryjesz swoje hobby albo ukryty talent. Wieczorem czeka nas piękne zakończenie tego dnia, bo w Amfiteatrze Bramy Poznania wystąpi Hanna Banaszak ze swoim recitalem. Jeśli chcesz wziąć udział w tym dniu pełnym dobrej energii i emocji, to wpadaj od godziny 12 na Plac Kolegiacki i świętuj razem z nami imieniny Poznania. Jeśli jednak siedzisz bardziej w temacie filmowym, to mam dla ciebie kolejną propozycję na wieczór. Ale najpierw muszę ci zadać pytanie. Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak aktorzy grają genialną rolę, kiedy na planie gaśnie światło, a reżyser mówi: jeszcze tylko jedno ujęcie, po raz ósmy? Jeśli tak, to zapraszam ciebie na pokaz filmu Fanatyk z występującym w nim aktorem Mikołajem Kubackim. Będziesz miał możliwość porozmawiać o aktorskim rzemiośle i dowiesz się, jak wyglądają kulisy planu, historie z produkcji i powrót do świata Malcolma XD. A to wszystko w rozmowie, którą poprowadzi Daniel Stachuła. Jeśli kochasz kino, aktorstwo albo po prostu chcesz usłyszeć, co dzieje się za kulisami filmu, to wpadaj o godzinie 18:30 do Fyrtel Główna.

0: zaczniemy sobie dzisiejszą hurtownię. Dzisiejsza hurtownia jest hurtownią specjalną, no bo mamy godzinę 16, a nie 15. Będziemy z wami przez 2 godziny, a nie 1 godzinę. No i jest to pierwsza hurtownia wakacyjna.
1: Witamy was serdecznie. Realizacją zajmuje się Natalia Ida Natasza Król, a w moim obok mnie siedzi
0: Bartosz Kozłowski.
1: Ja natomiast nazywam się Maksymilian Wawrzyniak.
0: Z pewnych źródeł wiem, że Natalia nie lubi, jak wymieniasz te wszystkie imiona poza Natalią.
1: Ale wszystkie są prawdziwe.
0: No dobrze, ale jak już przy imionach jesteśmy, no to może o imieninach. Dzisiaj Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma. Jest to Emma przez 2 M.

0: No bo to musiałem się dobrze zastanowić, gdzie to jest i dopiero się potem skopnąłem, że to przecież obok nas, ale cóż, w przeciwieństwie do mnie, albo w przeciwieństwie do Baranowa i mnie, myślę, że artystów festiwalowych tutaj no, nie trzeba zbyt mocno przedstawiać, no bo wystąpią tacy jak na przykład Myslowic albo Vito Bambino, także naprawdę znane nazwy.
1: Jeśli chcecie taką wejściówkę podwójną wygrać, no to należy wysłać SMS na numer 7248, dodać słowo afera.edison, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. I koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł.
0: Tak, przypominamy, że jest to konkurs długoterminowy, nie rozwiążemy go dzisiaj, ale...

0: Promocja. Reklama.
1: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: że warto by się zastanowić, czy nie wprowadzić tego w Poznaniu. No bo fala upałów przyszła, no a wraz z falą upałów patrzę właśnie na takie zdjęcie kąpiele w fontannach na Starym Rynku.
1: No myślę, że jest to taki folklor miejski trochę. Nie wiem, czy ja bym chciał to zakazywać, natomiast na pewno nie jest to bezpieczne dla tych ludzi, więc nie zachęcamy. Myślę, że nie jest to najbardziej higieniczna forma schładzania się.
0: Tak, no bo woda w fontannach nie jest ani filtrowana, ani dezynfekowana. To nie jest woda basenowa, także no okej, schłodzisz się, ale możesz być potem chory. Nie wiem, czy warto.
1: Myślę, że nie warto. Warto natomiast posłuchać nowości, które już teraz na naszej antenie. Dorian Steaming Shadow z utworem Toxic Harmony, który jest pierwszym singlem.

0: lekka. No a motocyklista, usłyszawszy sygnał dźwiękowy, gwałtownie zahamował, no i stracił panowanie nad motocyklem. No i ta wstawka z ministrem, który staje nad tobą, nie jest aż tak zmyślona, bo jak czytamy, minister faktycznie zainteresował się stanem motocyklisty.
1: No, widziałem nawet zdjęcia i powiem, że zafascynowało mnie to, no, że on nie został wtedy w aucie, albo przynajmniej nie wysłał kogoś tam ze swoich ludzi, tylko i osobiście wysiadł, pogadał z tym motocyklistą, więc szczerze, nie zazdroszczę samego wypadku, ale tego zdarzenia i tego, że potem o nim można opowiadać, trochę zazdroszczę.
0: Myślę, że niezależnie od sympatii politycznych, to jest jednak takie, no fajne, znaczy nie fajne, bo był wypadek, nie, ale...
1: No jest to historia, którą potem możesz opowiadać dzieciom. Dokładnie. Dzieciom, wnukom, wszystkim po kolei, o ile będziesz oczywiście je mieć. W każdym razie ciekawe wydarzenie, no i właśnie taka nowa informacja odnośnie tego, że faktycznie ten minister wyszedł i próbował pomóc w jakimś sensie. Sama siedzisz.

0: 21 lat temu, czyli w 1935 roku, przemianowano odcinek ulicy Świętego Marcina od Gajowej do Pierackiego na ulicę, na aleję marszałka Józefa Piłsudskiego. I to jest o tyle ciekawe, że ja nawet nie wiedziałem, że Święty Marcin kiedyś się ciągnął aż do Gajowej, bo to wynika z tego, że przez Kaponierę nadal szła ta ulica i jej część nazywała się alejami marszałka Piłsudskiego. 1991 roku, czyli 35 lat temu, warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P, czyli tak zwany duży Fiat. No i to było w sumie tylko 35 lat temu, więc no nie tak dawno. Wydawało mi się, że może to być trochę dłuższy okres, szczególnie, że to auto wygląda no faktycznie oldschoolowo, ale jest bardzo ładne. Polecam serdecznie sobie sprawdzić, jeżeli nie wiecie, jakie auto mam na myśli.
1: Ale podobno się psuł.
0: No jak większość aut niestety, chociaż są takie, które podobno są niezawodne. Nie wiem, Maluch był chyba trochę łatwiejszy w obsłudze.
1: Podobno tak, podobno był.
0: I szczególnie też w naprawie, mam wrażenie.
1: Swoją drogą lutnia, jak to
0: Dębiec,
1: było?
0: Lutnia Dębiec.
1: Nie, bo tak się zastanawiam, bo często nazwy tych klubów biorą się od, no nie wiem, kolejał się dlatego, że to był klub przy zakładach HCP. Legia była najpierw wojskową drużyną.
0: Czy w takim razie lutnia Dębiec była związana ze skrzypcami?
1: No nie wiem, czy mieliśmy fabrykę skrzypiec na Dębcu?
0: Może na Dębcu był. Była taka, no nie wiem, trudno im powiedzieć.
1: Jeżeli... A może po prostu to był, wiesz, jakiś, nie wiem, orkiestra, zespół. To był przyzespołowy taki klub.
0: Wszystko piłkarski. Jest możliwe. Jeżeli ktoś z was zna odpowiedź na to pytanie, to zapraszamy do dzwonienia 61 875 02 13. Tam można zadzwonić i opowiedzieć nam, dlaczego Lutnia Dębiec nazywała się Lutnią Dębiec.
1: A jak nie zadzwonicie, to ja to sprawdzę i powiem.
0: Ale tak czy tak?
1: Tak, najpierw czekamy
0: będziemy
1: na was.
0: Wiedzieli.
1: Tak, a jeżeli chodzi o muzykę, to rok 1979, narodziny Michała Kowalonka, polski muzyk, wokalista, były już członek zespołu Mysłowic w latach 2012-18, więc 6 lat trochę z nimi był, no a aktualny członek zespołu Snowman. No i właśnie z tej okazji, że Michał Kowalonek był w Mysłowic, no to posłuchamy sobie teraz Mysłowic, pocztówka z lotniska.

0: pożarnej w Poznaniu. Tak jak mówiłem, nie w całej Wielkopolsce burze były równie intensywne.
1: Najbardziej intensywny czas był dla północno-zachodniej części Wielkopolski, w powiecie czankowsko-trzcianeckim, w powiecie pilskim, także częściowo w powiecie międzychodzkim. Tych zdarzeń było najwięcej, w samym powiecie czankowsko-trzcianeckim ponad 50.
0: 120 interwencji oznaczało naprawdę dużo różnorodnych zadań dla służb.
1: Strażacy wśród 112 zdarzeń, które miały miejsce, interweniowali usuwając drzewa, gałęzie, które ograniczały ruch na jezdniach, na drogach, także miejscami zerwane linie energetyczne, zabezpieczenie tych linii, to także działania, które były podejmowane.
0: Na szczęście mimo intensywności zdarzeń atmosferycznych nie było żadnych ofiar.
1: Na szczęście nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. W pojedynczych sytuacjach chodziło o uszkodzenia dachu, w zasadzie naruszenie dachu, co było efektem miejscowych silnych porywów wiatru. Natomiast najbardziej charakterystyczne zdarzenia wśród tych 112 to usuwanie drzew i gałęzi, które zalegały na drogach.
0: To chyba pierwsza taka burzowa noc w tym sezonie, no ale lato dopiero się rozpoczęło, więc pewnie możemy się spodziewać takich więcej.

0: Już za kilkadziesiąt, godzina 17.
1: No, już prawie 17. Czekać nie będziemy na tą piękną godzinę.

0: No, faktycznie 17 już wybiła. Realizacją przypominam, że zajmuje się Natalia Król, a przed mikrofonami
1: Bartosz Kozłowski
0: i Maksymilian Wawrzyniak.

0: taki problem.
1: Ja kiedyś miałem takie podejście, że okej, dobra, nie wolno palić ognia w lesie, ale ja będę ostrożny, jak będę chciał zapalić ognisko w lesie, to je zapalę, a teraz sobie myślę, debilu.
0: No, niestety tak jest, że mimo tego, że uważamy siebie za ludzi ogarniętych i takich, którzy tego pożaru nie wywołają, to może być inaczej, bo to są po prostu takie sytuacje bardzo mogą być przypadkowe i wcale nie musi być to nasza wina. To może być po prostu sucha trawa gdzieś rzucona i może to się skończyć bardzo źle.
1: No, wina nie musi być nasza, ale kilkaset hektarów lasu pójdzie, nie? Także nie warto.
0: Nie warto nawet próbować. No niestety do takiego pożaru, niezwiązanego z ogniskiem, ale jednak pożaru, doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło 15 minut po północy i był to pożar mieszkania w jednym z bloków na ulicy Liżycerskiej. Na szczęście pożar udało się już opanować.
2: W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Wszystkie 3 po przebadaniu przez strażaków zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, a później w konsekwencji przetransportowano je do szpitala. Na szczęście ich życiu nic nie zagrażało, choć były te osoby podtrute dymem, były pod wpływem zdarzenia całej tej sytuacji pożarowej.
0: Na szczęście rannych zbytnio nie ma. Tak jak wspomniał Martin Halasz, oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, faktycznie pod względem ludzi był to pożar całkiem...
1: No, nie chciałbyś chyba użyć słowa udany, co?
0: Oj, na pewno nie udany, ale no, mimo wszystko jest dobrze. Pożar udało się opanować bardzo szybko.
2: Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Ten pożar udało się skutecznie opanować. Po kilkudziesięciu minutach działania strażaków zakończyły się i zastępy nad ranem wróciły do bazy.
0: Mimo warunków, które na pewno nie sprzyjały gaszeniu, wszystko poszło sprawnie. Niestety do teraz nie znamy przyczyn.
2: My nie ustalaliśmy tych przyczyn pożaru. Oczywiście polegamy na informacji, która bazuje od mieszkańców, od osób zgłaszających na miejscu. Na miejscu była także obecna policja, więc zapewne policja będzie wyjaśniała, jaka była dokładna przyczyna powstania tego pożaru.
1: Mówiąc już o wysokiej temperaturze, która pewnie przyczyniła się do tego zdarzenia, to warto też wspomnieć o tym, że tak wysoka temperatura jak teraz trochę przeszkadza w działaniu wyciągów grawitacyjnych. Także jeżeli w mieszkaniu używacie piecyków gazowych do podgrzewania wody, tudzież dużo gotujecie na gazie, no to warto uważać, bo te spaliny mogą nie być wyciągane tak efektywnie.
0: Powiem ci, że teraz mnie zaskoczyłeś fizyką. Ja nie wiedziałem takiej rzeczy. Więc...
1: Ja się dowiedziałem, bo mi na klatce przyczepili kartkę dokładnie z tą treścią, więc ja cytuję.
0: Powielamy w takim razie piękne informacje od spółdzielni mieszkaniowych i nie przedłużając już, posłuchajmy sobie Cher i

0: nie w kolejce, stosunek osób wybierających łatwiejszą drogę do tych idących pieszo wynosił średnio 7,2 do 1. Ta automatyczna pogoń za brakiem wysiłku prowadzi do tego, co Robbins nazywa wewnętrznym globalnym ociepleniem, epidemii otyłości wynikającej z nadmiaru kalorii i braku ich spalania w codziennych, wygodnych czynnościach. Historycznie wygoda była utopijnym ideałem wyzwolenia człowieka z mozołu pracy fizycznej. Wynalezienie pralki, odkurzacza czy kuchenki mikrofalowej miało stworzyć przestrzeń dla nauki, hobby i samorealizacji. Jednak jak pisałem o tym w mojej książce Praca, opieka, płeć, nowoczesne udogodnienia domowe zamiast zredukować pracę stworzyły nowe standardy i wymagania. Współczesna gospodyni domowa może spędzać na pracach domowych tyle samo czasu, co jej babcia, ponieważ wygoda pozwala na mnożenie łatwych zadań, które w sumie wypełniają cały dzień. Co więcej, technologia, która redukuje wysiłek fizyczny, często wprowadza nowe formy obciążenia – technostres i napięcie poznawcze. Jesteśmy zmuszeni do ciągłej adaptacji, nauki obsługi nowych interfejsów i zarządzania cyfrową tożsamością, co staje się niewidzialną pracą. Wygoda, zamiast nas uwalniać, jest kosztem wejścia do społeczeństwa. Rezygnacja ze smartfona czy internetu jest dziś postrzegana jako ekscentryzm lub wręcz konserwatywny fanatyzm. Tyrania wygody najmocniej uderza w nasze zdolności intelektualne. Thomas Mann z Biblioteki Amerykańskiego Kongresu wskazuje na destrukcyjny wpływ wygody na badania naukowe. Zgodnie z jego obserwacjami, większość badaczy skłonna jest zadowolić się łatwo dostępnymi źródłami, nawet jeśli są one niskiej jakości, zamiast szukać rzetelnych informacji wymagających wysiłku. Zjawisko to nazywa się satisficing, ustalaniem umiarkowanych celów i zaprzestawaniem poszukiwań w momencie ich przybliżonego osiągnięcia. Coraz częściej zwraca się uwagę, że systemy informacyjne są projektowane tak, by oszczędzać ludziom wysiłek. W efekcie stajemy się coraz mniej świadomi własnej ignorancji. Przekonanie, że wszystko można znaleźć za pomocą kilku słów kluczowych, osłabia nasz mięsień cierpliwości i umiejętność krytycznego myślenia. Stajemy się clueless, co dosłownie oznacza, że nie mamy pojęcia o systemach, od których zależy nasze przetrwanie. Potrafimy kliknąć myszką, by zamówić produkt, ale nie mamy pojęcia o logistyce, technologii czy kosztach ludzkich stojących za tym procesem. W dobie platform cyfrowych, takich jak Netflix, Amazon czy Spotify, wygoda stała się nadrzędnym produktem. Badania sugerują, że użytkownicy subskrybują Netflixa nie ze względu na unikalne treści, lecz dla wygody przesyłania strumieniowego na żądanie. Logistyka i dystrybucja dominują nad samą wartością produktu. Platformy te sprzedają nam bezproblemowe doświadczenie, które eliminuje wszelkie tarcie, friction. Jednak życie bez tarcia niekoniecznie prowadzi do szczęścia. Analogowe doświadczenia, jak słuchanie płyt winylowych, wymagają wysiłku, fizycznego wstawania, czyszczenia płyty, szukania albumu w sklepie. Te niedogodności tworzą jednak rytuał i głębszą więź z muzyką, którą Spotify, oferując nieskończoność utworów za jednym kliknięciem, zmienia w farbę na ścianach, tło, którego niemal nie zauważamy. Tyrania wygody sprawia, że przestajemy być uczestnikami doświadczeń, a stajemy się jedynie ich konsumentami, poruszającymi się po wyznaczonych przez algorytmy ścieżkach. Myślenie o wygodzie prowadzi mnie do AI. Większość dyskusji o sztucznej inteligencji jest moim zdaniem jałowa, bo źle je zaczynamy. Pytamy, czy AI zastąpi ludzi, czy AI będzie inteligentniejsza od człowieka, czy AI odbierze nam pracę. To ciekawe pytania, ale być może ważniejsze jest inne. Co stanie się z nami, gdy AI stanie się najwygodniejszym sposobem myślenia? Bo proszę zauważcie, że sztuczna inteligencja jest po prostu kolejnym etapem procesu, który trwa od ponad 100 lat. Najpierw uwalnialiśmy się od wysiłku fizycznego. Pralka przejęła pranie, odkurzacz sprzątanie, a samochód przynajmniej częściowo chodzenie. Potem zaczęliśmy uwalniać się od wysiłku organizacyjnego. GPS przejął planowanie trasy. Smartfon przejął pamiętanie numerów telefonów i organizację dnia. Wyszukiwarki przejęły część procesu szukania informacji. A dziś po raz pierwszy stworzyliśmy technologię, która może przejmować również część wysiłku intelektualnego. To właśnie dlatego AI jest czymś jakościowo nowym. Historia technologii pokazuje pewien powtarzający się paradoks. Każde nowe udogodnienie rozwiązuje jakiś problem, ale jednocześnie osłabia potrzebę ćwiczenia określonych umiejętności. Kalkulator zmniejsza potrzebę liczenia w pamięci. GPS zmniejsza potrzebę orientacji przestrzennej. Media społecznościowe zmniejszają potrzebę bezpośredniego kontaktu, a AI może zmniejszyć potrzebę myślenia, samodzielnego analizowania, argumentowania i rozwiązywania problemów. Nie dlatego, że ludzie są leniwi, dlatego, że są racjonalni. Jeżeli istnieje łatwiejsza droga do celu, zwykle z niej korzystamy. To głęboko zakorzeniona cecha naszej psychiki. Psychologowie od dawna wiedzą, że człowiek preferuje rozwiązania wymagające najmniejszego wysiłku poznawczego. Przez tysiące lat była to zaleta. Dzisiaj może stać się pułapką. Bo problem z wygodą polega na tym, że bardzo rzadko zatrzymuje się w miejscu. Kiedyś luksusem była pralka, potem samochód, internet, smartfon, dzisiaj sztuczna inteligencja. Każde kolejne udogodnienie szybko staje się nową normą. A gdy norma się zmienia, zmieniają się również nasze oczekiwania. Tim Wu zauważa, że współczesny człowiek coraz częściej traktuje wszelkie opóźnienia jak niedopuszczalną przeszkodę. Świat ma działać natychmiast, na żądanie, bez wysiłku. Problem polega na tym, że rozwój człowieka rzadko przebiega wygodnie. Nauka jest niewygodna. Pisanie książki jest niewygodne. Prowadzenie badań jest niewygodne. Budowanie związku jest niewygodne. Wychowywanie dzieci jest niewygodne. Większość rzeczy, które naprawdę nas rozwijają, wymaga cierpliwości. Czasami rodzi frustrację i wymaga wysiłku. Tymczasem logika współczesnych technologii jest dokładnie odwrotna. Mają eliminować frustrację, oczekiwanie, wysiłek. I właśnie dlatego sztuczna inteligencja stawia przed nami pytanie znacznie głębsze niż wszystkie techniczne dyskusje o algorytmach. Nie chodzi o to, czy AI będzie mądrzejsza od człowieka. Chodzi o to, czy człowiek będzie nadal ćwiczył własną inteligencję. Może, jeżeli będzie właściwie wykorzystywał sztuczną inteligencję, jeżeli to będzie slow AI. Bo istnieją dwa sposoby korzystania ze sztucznej inteligencji. Slow and fast. Coś na wzór slow i fast food. Możemy korzystać z niej w trybie fast AI. Szybko, wygodnie, bez wysiłku. Pojawia się problem, pytamy, pojawia się odpowiedź. Nie musimy niczego analizować, niczego sprawdzać, niczego kwestionować. Tyle, że podobnie jak fast food nie buduje dobrej kondycji fizycznej, tak fast AI nie buduje dobrej kondycji intelektualnej. Dostarcza rezultat, nie rozwija kompetencji. Wynik działania bez zrozumienia drogi dochodzenia do rozwiązania. Istnieje jednak drugi sposób korzystania ze sztucznej inteligencji. Nazwałbym go slow AI. Tutaj AI nie jest automatem do produkowania odpowiedzi. Jest partnerem do myślenia. Zadaje pytania. Pokazuje kontrargumenty. Pomaga dostrzec błędy w naszym rozumowaniu. Nie skraca drogi. Pomaga lepiej ją przejść. I właśnie dlatego nie sądzę, że przyszłość będzie należała do ludzi, którzy potrafią korzystać z AI. To będzie zbyt powszechna umiejętność. Przyszłość będzie należała do ludzi, którzy potrafią korzystać z AI w sposób, który wzmacnia ich własny wysiłek, wiedzę, doświadczenie. Do ludzi, którzy nie traktują sztucznej inteligencji jak intelektualnego fast foodu. Największym zagrożeniem nie jest to, że maszyny nauczą się myśleć. Największym zagrożeniem jest to, że w świecie pełnym natychmiastowych odpowiedzi ludzie odzwyczają się od zadawania pytań. Tyrania wygody jest groźna nie wtedy, gdy wszystko stanie się łatwe, ale wtedy, gdy uznamy, że wygodniej jest przestać myśleć. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

7248, podkreślam, 7248, dodać tam słowo afera.edison, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Koszt wysłania SMS-a to 2 zł i 46 groszy.

0: na Czerwonak wydali po około 2 miliony, więc no całkiem sporo i fakt, że tutaj Czerwonak z Poznaniem prawie że po połowie jest no taki pozytywny, bym powiedział, że Czerwonakowi się udało aż tyle pieniędzy na tą inwestycję znaleźć. Kładka ma 154 metry długości, więc faktycznie jest to inwestycja całkiem spora.
1: Tak, jestem ciekawy w sumie, jak to wypada, taka kładka rowerowa versus zwykły most. To znaczy, czy kładki są dużo tańsze, czy mosty są dużo droższe?
0: Wydaje mi się, że na pewno jest różnica w cenie dość spora, chociaż teraz często te kładki rowerowe się projektuje w taki sposób, żeby można było po nich jeździć autem, chociażby w przypadku pogotowia. Więc myślę, że ta cena faktycznie

0: znane nazwiska, chociażby w Rzucie młotem mężczyzn był czy Paweł Fajdek, czy to Wojciech Nowicki, naszych dwóch tutaj Polaków, którzy stanowią o sile tej dyscypliny w ostatnich latach, dodatkowo chociażby Marcin Wrotyński, no ale ich wszystkich pogodził Ukrainiec Mikhailo Kokhan, który rzucił 77,99 metra i wygrał te zawody. No właśnie, Wojciech Nowicki opowiedział trochę o pogodzie, no bo ta pogoda to było coś, z czym żyliśmy w ten weekend.
1: Ciepło dzisiaj, bardzo szybko z sił opadłem, no przyznam, że dwie kolejki już tylko zrzut na rzut coraz gorzej, bez sił, no ale no, taka pogoda, no trzeba było to przeżyć i wytrzymać.
2: No właśnie, bo tak jak Olek wspomniałeś, pierwszy był Ukrainiec 77,99, a tuż za nim Paweł Fajdek 77,47, więc trochę ponad 50 centymetrów zabrakło, żeby to jednak Paweł Fajdek stanął na pierwszym kartonie, na pierwszym podejście.
0: Na pierwszym stopniu podium,
2: tak można powiedzieć, rzutu młotem. Wojciech Nowicki mówił o problemach z wyczuciem, tak jak mówiłeś, no było ciepło, nawierzchnia też pewnie nie była współgrająca w ten weekend, więc posłuchajmy o tym, jak powiedział o problemach z wyczuciem, powiedział Wojciech Nowicki.
1: Nie mam czucia sprzętu, nie mogę tego rozluźnić do końca i przez to gdzieś tam się blokuje też. Jak chcę się rozpędzić, że usztywniam, wchodzę barkiem w trzeci, czwarty obrót i brakuje tego luzu, no ale mówię, no może troszeczkę jeszcze popracujemy teraz, bo miałem dosyć intensywny czas w domu i też nie było czasu na regenerację, a w moim wieku już potrzeba jej dosyć sporo.
2: No chyba tu po tej wypowiedzi można powiedzieć, że największym problemem jak pogoda było chyba po prostu wyczucie samego siebie tutaj przy swoich rzutach. Tak jak wiem, Wojciech Nowicki powiedział, że wieku nie oszuka, a ja coś czuję, że z tego pieca jeszcze nie jeden chleb wyjdzie, no i trzeba liczyć na jakieś konkretne wyniki.
0: No miejmy nadzieję, że to jest po prostu taki etap przygotowań i miejmy nadzieję, że tutaj czy to zawodnicy, czy to trenerzy mają to wszystko pod kontrolą. Z kolei Wojciech Nowicki powiedział o tym, że miał problemy ze swoim rzutem, z kolei Paweł Fajdek jest zadowolony ze swojego rzutu. Posłuchajmy.
3: No nie ukrywamy, no od paru dni jest ciepło, w Zagrzebiu też temperatura była wyczerpująca, natomiast to udało się posklejać ten rzut perfekcyjnie. Na ten moment był to idealny rzut, fajnie, że się trafił, to pozwala myśleć optymistycznie na dalszą część sezonu i też daje trochę motywacji i energii do dalszej pracy.
2: No ale lekkoatletyka to nie tylko bieganie, nie tylko rzut młotem czy pchnięcie kulą, a chociażby skok z wyż, bo tam mieliśmy również reprezentantkę, która bardzo, bardzo, można powiedzieć, niełapczywie, ale taką sportową agresję i chęć pobicia dwóch metrów chciała. Mówimy oczywiście o Marii Żodzik, bo chciała złamać barierę dwóch metrów w skoku z wyż, no ale niestety się nie udało.
4: Ja skakałam z tego założenia, że ja chcę pokazać dobry wynik po prostu dla siebie. Nie ma różnicy, czy ja wygram, czy ja nie wygram, bo chciałam poskakać na wyższych wysokościach. To miało znaczenie dla mnie dzisiaj.
0: No cóż, dwóch metrów się nie udało, 1,97 m ostatecznie skoczyła, drugie miejsce zajęła Idea Pieroni z Włoch, a trzecie Azja Taverini z Włoch. Pisze się to Azja, nie Euroazja, tylko Azja, w zasadzie Azja. No i cóż, był skok wzwyż, był również skok o tyczce, tam Piotr Lisek startował, ale zajął czwarte miejsce, 5,60 m. Wygrał Ernest Obiena z Filipin. Z kolei jeszcze w rzucie młotem kobiet trzeba wspomnieć, że startowała Anita Włodarczyk i Anita Włodarczyk zajęła drugie miejsce. Nie wygrała tych zawodów. Wygrała Nicola Tuthill z Irlandii. Trzecia była Ewa Różańska. No i cóż, to chyba tyle, jeżeli chodzi o te zawody. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać?
2: No, wspomnijmy sobie o odległościach przede wszystkim w rzutu młotem, bo tak jak mówiliśmy, Anita Włodarczyk nie zdobyła pierwszego miejsca, 71,53 metra tyle zdołała rzucić. Tutaj pierwsza zawodniczka z Irlandii rzuciła 72,73, więc więc delikatnie brakowało, no prawie metr, trochę ponad metr 20, dokładnie metr 20 brakowało do pierwszego miejsca. Ewa Różańska, można powiedzieć, do Anity Włodarczyk również brakowało trochę ponad metr 30, więc te tutaj było widać największą chyba dysproporcję. Zawodniczka z Irlandii była najlepiej przygotowana, jak wiemy, to nie jest Anita Włodarczyk z

0: 2016 roku, czy chociażby z 2009.
1: No, ale... trochę to, co powiedział Wojciech Nowicki. Wiek niestety robi swoje.
0: No, ale ja tak czy siak uważam, że z niejednego pieca jeszcze chleb wyjdzie. Gorąco na zewnątrz, gorąco w środku, o tych piecach, o tych memoriałach. Frekwencja kibiców była niestety bardzo niska. No, ze względu na upały, które towarzyszyły nam przez weekend i towarzyszą na początku nowego tygodnia niestety. My może przeniesiemy się trochę w świat muzyki, bo przed nami tańczące sny.

0: humorach słodko-gorzkich. Zobaczmy, jak to wyglądało w samej tabeli. Kraków Kings ostatecznie zanotowali się na pozycji numer 8 i to oni wywalczyli sobie awans do playoffów, więc wchodzą tutaj 1/8. Z nimi wchodzi chociażby zespół Watahy Zielona Góra, Olsztyn Lakers, Lowlanders, Jaguars Kąty Wrocławskie, Panthers Wrocław, czyli no powiedzmy dosyć znany zespół.
1: Nie wiem, czy chyba nie najbardziej znany w Polsce.
0: No chyba jest, chyba trzeba przyznać, chyba oddać pion zespołowi Warsaw Eagles i Silesia Rebels. To zespoły, które weszły do fazy playoff. A Armia Poznań zanotowała tutaj swój sezon na miejscu numer 11, wyprzedzając chociażby takie zespoły jak Tytani Lublin czy Ząbki Dukes, które nie zdobyły żadnego punktu i zanotowały ostatnio miejsce w tabeli.
1: No cóż, tak bywa w sporcie. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. No zobaczymy, czy Lech coś wygra w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że oczywiście powtórzy Mistrzostwo Polski i będzie już trzykrotnym mistrzem, bo teraz sobie właśnie o Lechu pogadamy, bo tam oj, dzieje się. Jeżeli chcą celować mistrzostwo, to chyba na razie wygląda na to, że robią to dobrze.
0: No to dokładnie tak, bo zmieniają. Są zmiany w sztabie trenerskim, trzeba to zmienić, a nie chodzi o samego Nielsa Frederiksena, tylko jego pierwszego asystenta.
1: Tak jest, bo przypomnijmy, że poprzedni asystent poszedł na swoje, poszedł trenować norweskie Molde, a kolejnym asystentem jest również Norwek Andreas Hagen, który podpisał z Rechem dwuletni kontrakt. Wcześniej najpierw był czynnym zawodnikiem w różnego rodzaju norweskich klubach, środkowym pomocnikiem. Zagrał ponad 100 meczów na poziomie norweskiej Ekstraklasy, czyli taki uznany ligowiec, byśmy w Polsce powiedzieli. A po zakończeniu piłkarskiej kariery rozpoczął trenerską. Najpierw w zespole Jerw, następnie objął zespół Frederikstadt, czy w zasadzie najpierw był w sztabie, potem objął drużynę po zwolnieniu głównego szkoleniowca, no i finiszował na 6. miejscu w norweskiej lidze i wygrał krajowy puchar, dzięki czemu jego klub znalazł się w lidze konferencji, tam chociażby jak równy z równym grając z angielskim Crystal Palace, no ale ostatecznie pracę zakończył, został z klubu zwolniony, czy w zasadzie z klubu odszedł, no i stał się, że tak powiem, wolnym trenerem i teraz znalazł się w Lechu.
0: Tak, a my przenosimy się, bo tutaj kadra Lecha Poznań wyruszyła na zgrupowanie w Centrum Badawczo-Rozwojowego Akademii Lecha Poznań, bo zawodnicy pojadą, nie polecą, jak to mieli w zwyczaju parę lat do tureckiego SIDE, tylko pojadą bardzo po sąsiedzku, bo do Wronek. Dokładnie tam będzie 32 zawodników kadry Nielsa Frederiksena będzie się przygotowywać do nadchodzącego sezonu, nie tylko sezonu, bo przed nami przede wszystkim Superpuchar Polski, gdzie Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Chociażby to jest pierwsze takie przedsięwzięcie, które czeka świeżo upieczonego, no można powiedzieć kolejny raz, mistrza Polski. Zawodnicy będą tam przebywać z krótką przerwą do 11 lipca z drużyną. Trzeba powiedzieć, że nie wszyscy zawodnicy też będą obecni od samego początku, bo chociażby Daniel Hakans czy Gisli Tordarson w poniedziałek od rana przeszli wszystkie niezbędne badania, no a potem wsiedli do autokaru i pojechali z całą drużyną, no, czyli jednak będą uczestniczyć, ale być może nie we wszystkich jednostkach treningowych.
1: A zobaczymy
0: jeszcze. Wiadomo, jak to będzie, wiadomo, jak to są jednak ciała zawodników, którzy no, swoim ciałem pracują na boisku, więc muszą być przede wszystkim w 100% gotowi, żeby no, wrócić do pełnej funkcji trenowania.
1: Tak jest. Takimi zawodnikami, którzy trochę spóźnią się na zgrupowanie, będą Luis Palma, który miał trochę dłuższy urlop, i nowy nabytek kolejorza Alahear Saidaman. Damansech. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Z pewnością nauczymy się jeszcze tego nazwiska. Jak będzie dobrze grał w Lechu.
0: No właśnie, i trener Niels Frederiksen zabiera również młodych piłkarzy z klubowej akademii. Są to chociażby bramkarze Wiktor Obremski, Aleksy Olsztyn, obrońca Piotr Barczak, pomocnik Karol Delikat oraz napastnik Wojciech Szymczak. Więc to jest to, o czym powtarzam, odkąd zacząłem tutaj działać w aferze, że najważniejsza jest młodzież i na nią powinniśmy stawiać. Nie mogło oczywiście zabraknąć takich zawodników jak Joel Pereira, João Moutinho, Michał Gurgul, Robert Gumny, Wojciech Mońka, no nazwiska, które są przede wszystkim znane. Terry Agabe, czyli nowy nabytek również Lecha Poznań z Ligę, który przyleciał do nas z dalekiej Francji. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widać, że są wzmocnienia, widać, że tutaj pan Rutkowski celuje chyba, żeby w tej Lidze Mistrzów coś zwojować, bo pieniążki nie są małe, ale jak wiemy pieniążków...
1: Nie są małe i są jeszcze większe na przykład przez odejścia, chociażby Cornela Lismana, który przyszedł do Wenecji. O tym też warto wspomnieć, bo to się wydarzyło w weekend. Zasilił drużynę z Serie A, pożegnał się też z Lechem Antonio Milić. No są zmiany, zobaczymy, czy wyjdą na dobre.
0: Zobaczymy, jak wiemy, pierwszy mecz tutaj naszej rodzimej ekstraklasy to 25 lipca, no i mecz od razu przyjaźni. Lech Poznań oraz Krakowia zmierzą się bodajże chyba przy ulicy Bułgarskiej, więc na pewno będzie to gratka nie tylko dla kibiców przyjezdnych, bo będą mogli spokojnie podziwiać nasze piękne miasto i razem z kolegami z Poznania kibicować, no można chyba powiedzieć, obydwu drużyną, ale zobaczmy przede wszystkim, bo 4 dni wcześniej będzie tutaj druga runda kwalifikacyjna do Ligi Mistrzów. A z kim tam Lech Poznań się zmierzy? Aarhus GF, czyli klub z Superligą.
1: Duński
0: klub, więc zobaczymy, jak tam wypadnie Lech Poznań, czy zanotuje zwycięstwo. Zobaczmy takie prawdopodobieństwo wygranej, no 42% jednak po stronie Duńczyków, 30% po stronie Lecha Poznań. Tak podaje tutaj pewna bardzo popularna przeglądarka. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Statystyki i takie prawdopodobieństwa nie grają.
0: Ja uwielbiam stawiać na underdogów. Ty, Olek, też?
1: Czy Lech jest underdogiem?
0: Ja jestem kibicem reprezentacji Polski, więc co mam innego powiedzieć?
1: No, wydaje mi się, że Lech paradoksalnie nie jest underdogiem w tym starciu. Znaczy, wszyscy mamy nadzieję, że Lech wygra, ale nie powiedziałbym, że to jest jakieś starcie tutaj Dawida z Goliatem, tylko to są dwie równorzędne drużyny. Tutaj sam się zdziwiłem, jak zobaczyłem to prawdopodobieństwo, bo wydawało mi się, że będzie ono bardziej równe. Zobaczymy.
0: Miejmy nadzieję, że przede wszystkim piłkarze Lecha Poznań, ale jak i kibice odlecą na tych biało-niebieskich skrzydłach, no i może usłyszymy The Champions w Poznaniu. My na razie zostawiamy Lecha Poznań, zostaniemy w piłkarskich tutaj tematach, bo przejdziemy się na ogródek, można tak powiedzieć, do tej bardziej zielonej części Poznania, bo Warta Poznań zanotowała awans do pierwszej ligi, ale to już za chwilę, bo spokojnie, przed nami taki utwór.

0: bądź tramkarzy młodszych, więc widać, że Warta Poznań chce trzymać trzon zespołu, no ale również chce tą kadrę odmładzać, no bo jak wiemy, tylko i wyłącznie młodością, nie, że da się wygrać, ale tylko i wyłącznie młodość da ci świeżość w zespole, no i realną szansę na wejście do Ekstraklasy.
1: No i właśnie, pozwólmy sobie nowych nabytków. Karol Łysiak opowiedział nam trochę o tym, co przekonało go do Warty Poznań.
2: Pozycja tutaj, na jakiej mam grać, chcą właśnie ode mnie cały sztab i dyrektorzy, żebym w jakiś sposób konkretny grał, jaki właśnie mają plan na zespół, czy chcą grać odważnie, czy chcemy grać intensywnie, z agresywnym pressingiem.
1: Był Karol Łysiak o tym, co go przekonało do Warty Poznań. O swoim transferze do Warty opowiedział też drugi z trzech nabytków, a mianowicie Jakub Kędzia, który opowiedział o tym, że nie spodziewał się, że aż tak szybko wróci do Warty.
3: Wyjechałem do Stalowej Woli ponad 6 latach z Legii Poznań. Też patrząc pod kątem transferu, to nie był najważniejszy aspekt, bo liczy się dla mnie rozwój piłkarski, więc na pewno cieszę się, że wróciłem na swoje rejony, bo to też na pewno będzie bardzo pomocne. Tutaj mam rodzinę, moich przyjaciół, kobietę, więc to naprawdę duży plus.
1: No właśnie, wrócił do Poznania, oby ten powrót był jak najbardziej udany. Natomiast właśnie, powiedzieliśmy o tym, że to nie koniec wzmocnień w Warcie, że klub poszukuje jeszcze 4, 5, 6 nowych zawodników i dokładnie o tym samym powiedział trener Maciej Tokarczyk.
4: Na to potrzeba troszkę czasu, no bo te rozmowy trwają, one nie są proste, natomiast chcemy celować zawodników, którzy są dla nas priorytetem lub na pozycji numer 2 w rankingu. To nie są proste rzeczy.
0: No właśnie i można powiedzieć, że Warta Poznań pracuje już do budowania, pod kątem budowania formy zawodników. Po 25 czerwca Zieloni wrócili do treningów podczas letniego okresu przedsezonowego. Rozegrają 4 sparingi z Motorem Lublin, z Chrobrym Głogów, z Górnikiem Polkowice oraz z Lechią Zielona Góra. Pierwsze dwie gry kontrolne rozegrane zostaną na wyjazdach. Z kolei dwie kolejne już drużyny, już kolejne spotkania, już przy drodze dębińskiej na boisku bocznym. No i ogólnie jednak przygotowania odbędą się na klubowych obiadkach, co już w sztabie stanowi powód do zadowolenia, bo jak mówi pan Maciej Tokarczyk, no pracuje jego drużyna Warta Poznań pracuje według swoich, tak zwanych ich, naszych standardów.
4: Trener motoryczny pilnuje wartości motorycznych, my pracujemy nad modelem gry, aspektami taktycznymi, wszystko to łączymy i nie będzie się on różnił praktycznie niczym od poprzednich, jedynie tym, że chcemy podkręcić troszkę intensywność, bo wiemy, że to też jest jedna z rzeczy, które chcemy poprawić względem drugiej ligi.
0: No i trzeba też powiedzieć, że jeżeli mówimy już o wzmocnieniach, jeżeli mówimy o dobrym przygotowaniu, o wywalczonym awansie, o odmładzaniu kadry, o otrzymaniu trzonu, no to pojawia się pytanie, jaki styl będzie prezentować Warta Poznań. Pan Maciej Tokarczyk mówi, że nie wie, jaki styl będą prezentować on, jak i jego zawodnicy.
4: Ja oczywiście chcę, żeby Warta częściej atakowała, natomiast to jest życie i też jesteśmy świadomi, że będziemy rywalizować z lepszymi zespołami, na pewno będziemy gotowi na obie fazy. Chcemy być atrakcyjni dla oka, chcemy dużo tworzyć, dużo uderzać, dużo kreować, natomiast jesteśmy świadomi, że poziom jest wyższy i lepsi zawodnicy, lepsze kluby przed nami, także zobaczymy, jak wyjdzie. My musimy być gotowi na każdą fazę.
1: No, w przypadku Warty Poznań nie tylko kwestie boiskowe typowo, czy typowo, jeżeli chodzi o sztab, czy zawodników, są ważne, ale wszyscy wiemy, że Warta ma różnego rodzaju mniejsze, większe problemy z infrastrukturą i z ogólnie tymi rzeczami, które dzieją się wokół klubu. Natomiast to już pomału wychodzi na prostą, no i trzeba się przygotować na warunki pierwszoligowe. Chodzi przede wszystkim o ułożenie systemu podgrzewania murawy, co już jest realizowane w tym momencie. Dodatkowo trzeba powiększyć trybuny do 2000 osób. Nowa trybuna już jest zamówiona, a w niedalekiej przyszłości z tych 2000 ma zrobić się 3000. No i dodatkowo trzeba powiększyć powierzchnie użytkowe w postaci kontenerów. No i te wszystkie prace spowodują, że przez tą właśnie renowację boiska pierwsze 5 kolejek pierwszej ligi Warta rozegra na wyjeździe. Także szybko do Poznania, szybko poznańscy kibice nie będą mogli zobaczyć Warty tutaj w Poznaniu, natomiast to są tylko problemy tymczasowe.
0: No, miejmy nadzieję, że te problemy przede wszystkim jak najszybciej się rozwiążą, bo przypominam sobie niestety już no, sytuację z Grodziskiem Wielkopolskim i przede wszystkim w tej ostatniej fazie, jak wiemy, swoje mecze rozgrywa tam też zespół naszej dyskoboli Grodzisk Wielkopolski, nie mogli użytkować płyty głównej, bo bardzo dziwne tam były rzeczy, no i jak wiemy, dobrze mieć jednak swój stadion i przede wszystkim trenować i grać na swoim stadionie, za którego odpowiada się w 100% tylko i wyłącznie przed sobą. Nie będziemy wchodzić w dramaty, które działy się w Grodzisku Wielkopolskim.
1: To już było i mam nadzieję, że nie wróci.
0: Miejmy nadzieję, że nie wróci, bo pamiętam, znaczy wiem, jakie są nadal kwestie ludzi z Grodziska Wielkopolskiego i jakie zostały zostawione boiska, ale o tym nie dzisiaj, o tym dzisiaj nie porozmawiajmy. My może przeniesiemy się w delikatny świat muzyki, bo dzisiaj, mimo że jest poniedziałek, to przed nami zespół Typy i piosenka Soboty.

0: siedzących, nowe oświetlenie, generalnie wszystko nowe, nowy obiekt,
1: pachnie nowość. Pachnie nowością.
0: Nowość nadchodzi, tak.
1: Tak, aż pachnie, aż widać to tutaj z naszego studia, bo projektanci zadbali, no można powiedzieć, o każdy niemalże detal. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Warty, mówimy tutaj oczywiście o hokeju na trawie, podłoże zostało, no tak jak Olek powiedziałeś, ustabilizowane specjalistycznymi siatkami. No i ten system nawadniania, 8 profesjonalnych zraszaczy wynurzanych, zasilane wodą opadową, czyli będziemy również eko. No, dzięki automatyzacji pełne przygotowanie nawierzchni do meczu zajmuje zaledwie no niespełna 10 minut, w trakcie których na murawę trafi niemal 8700 litrów wody, więc no ta modernizacja poszła daleko, daleko do przodu. Trzeba też powiedzieć o całkowitym koszcie takiego przedsięwzięcia, bo to jest 7 604 997 zł i 25 groszy.
0: Ciekawe, na co poszło to 25 groszy, że nie ma pełnej liczby.
1: Powiedziałbym na butelkę kaucyjną, ale by było 50.
0: No tak, chyba że liczymy, że tam końcówki były z 99 i te grosze się tam potraciły.
1: Tak. Jakoś to wyszło.
0: No tak, jakoś to wyszło. Wyszło też nowe boisko. No i rektor Politechniki Poznańskiej Teofil Jesienowski wspomniał właśnie o tym, co mówiłem, że nowe boisko umożliwia goszczenie rozgrywek z tego najwyższego poziomu międzynarodowego.
2: Mistrzostwa będą odbywane U21, to są mistrzostwa świata, które będą już rozgrywane za 2 tygodnie, ale wszystkie inne, łącznie, jak już dzisiaj mówiłem, z turniejami olimpijskimi, bo to boisko spełnia wszystkie standardy. To jest tak zwane boisko mokre, ale ekologiczne, ze zbiornikiem retencyjnym, więc spełnia najwyższe standardy światowe po prostu, które są wymagane w ramach akredytacji. I takie boiska będą 3. Jest jedno na WF-ie, jest w Politechnice Poznańskiej i będzie w Gnieźnie.
1: No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie zatrzymujemy się tak naprawdę na jednym tylko boisku, bo jak pan powiedział, Teofil Jesienowski, staramy się o środki na kolejne sportowe projekty na Politechnice Poznańskiej.
2: Złożyliśmy wniosek również do ministerstwa, żeby zrobić rewitalizację boiska pomiędzy DS4 a DS3. To jest boisko głównie dedykowane dla studentów i będziemy zmieniać tam murawę i to będzie boisko zarówno do piłki nożnej, jak i do kosza. No i oczywiście z odpowiednimi funkcjami ekologicznymi, a osobiście marzy mi się akademickie centrum sportowe czy europejskie centrum sportowe, które chcemy zbudować. Rozmawiałem o tym z panem ministrem, panem prezydentem miasta i liczę, że Politechnika będzie ważnym filarem tej inwestycji.
0: No, oby te nowe inwestycje przyszły, a taki porządny test to nowe boisko przejdzie pod koniec lipca, czy w zasadzie na przełomie lipca i sierpnia, od 27 lipca do 1 sierpnia. Wtedy to odbędzie się turniej Eurohockey U21 Championship, czyli Mistrzostwo Europy do lat 21. Rywalizować się na terenie Politechniki będzie 6 reprezentacji: Chorwacji, Irlandii, Litwy, Ukrainy, Włoch oraz nasza biało-czerwona kadra, która będzie walczyć o awans do najwyższej dywizji europejskich rozgrywek młodzieżowych. Posłuchaliśmy trochę o tym, co to boisko ma do zaoferowania, posłuchaliśmy rektora Politechniki, no to czas posłuchać, co sami zawodnicy mają do powiedzenia na temat boiska, no bo to w końcu oni są najważniejsi. Zawodnik AZS-u Politechniki Stanisław Przełczak właśnie powiedział, co sądzi o nowym boisku.
3: To wszyscy wiemy, że w sportach, gdzie jest piłka, to jest niezwykle ważne. Oczywiście przedtem to było boisko piaskowe, a więc piasek wchodził tak naprawdę w butach, też było twardo, także niezdrowo na stawy, a teraz mamy powierzchnię, no jak mówiłem, w najwyższym standardzie, która jest podlewana, żeby piłka szybciej chodziła.
1: No a my zostajemy tak naprawdę w temacie akademickim, bo mówiliśmy o modernizacji zarówno boiska, jak i pozyskania kolejnych funduszy przez Politechnikę Poznańską. No i zakończyły się AMPy, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski. Mamy już klasyfikację generalną za rok 2026. No i patrząc tutaj od poznańskiego punktu widzenia, niestety Uniwersytet Warszawski, no najwyższy stopień podium, numer numer 1, numer 2 dla Politechniki, ale Gdańskiej. No i numer 3, czyli najniższy stopień podium, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Spójrzmy, gdzie znajdują się tutaj poznańskie uczelnie, i pierwsza spośród poznańskich uczelni została Politechnika Poznańska, zajmując 11 miejsce, 11 wysokie miejsce. Zabrakło trochę do Akademii Wychowania Fizycznego z Katowic. Politechnika Poznańska, która, no, można powiedzieć, można powiedzieć, no, promuje tutaj, promuje prym tej uczelni, która jako jedyna do pierwszej piętnastki weszła tutaj z naszego rodzimego Poznania. Widać, że jest potencjał i miejmy nadzieję, no, przede wszystkim, no, jak najwięcej sukcesów w kolejnej edycji akademickich Mistrzostw Polski. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok. Zobaczymy, którzy studenci w przyszłym roku wybiją prym chociażby na Politechnice Poznańskiej, ale i w poznańskich uczelniach, bo jak wiemy, poznański sport powinien łączyć, a nie jednoczyć. Pamiętajmy, że gramy wszyscy do jednej bramki, żeby poznańskie uczelnie, no, były jak najwyżej w wszystkich rankingach, które są możliwe. Przed nami znowu trochę muzyki, a dokładnie Tropiki i Podróż Powrotna. Można powiedzieć, że do dzisiejszej pogody nazwa zespołu i tytuł piosenki idealnie się nadają.

0: do jednego, no i miała sporą zaliczkę, która ze spokojem im starczyła, a zresztą nawet bez tej zaliczki i tak wygrali drugie spotkanie 8-3 i łącznie 13-4 w dwumeczu, który był rozgrywany w bardzo gorących temperaturach. Dodatkowo sam Grunwald miał problemy z kontuzjami, z krótką ławką, no i właśnie trener WKS-u Grunwald, Szymon Chutek, o tym wspomniał.
1: Nie da się wygrać 11-12 meczy. My graliśmy tak cały sezon, naszym sukcesem było wejście do tej czwórki, no brakło sił na ostatnie 4 mecze przegraliśmy, jesteśmy smutni, ale taki jest sport.
0: Brakło sił, być może zabrakłoby sił również Warcie Poznań, ale jak trener Warty Mateusz Grochal wspominał, oni przygotowywali się na te czerwcowe warunki.
2: Wiedzieliśmy, że te mecze w czerwcu są dosyć takie specyficzne ze względu na pogodę. Staraliśmy się dopasować te elementy chociażby wypoczynku, regeneracji, rozgrzewki w cieniu. Dużo lodu, dużo napojów, dużo płynów, izotoniki też, także też mamy szeroką ławkę, więc tutaj aż tak tego nie odczuliśmy jak chociażby przeciwnik.
0: No właśnie, zaczynaliśmy ten temat stwierdzeniem, że taka sytuacja się nie wydarzyła od 72 lat i że generalnie jest to sezon wyjątkowy. I pan Mateusz Grochal, trener Warty Poznań, również o tym mówi, że w klubie taka sytuacja bardzo dawno nie miała miejsca.
2: Osobiście mogę powiedzieć, że dla mnie jest duży niedosyt ze względu na to, że celem dla mnie było złoto. Natomiast cieszę się, że kończymy sezon z medalem. Zdobyliśmy medal zarówno na hali, zdobyliśmy medal na trawie, co w naszym klubie dawno się nie zdarzyło. I mimo trudności, z którymi się zmierzamy na co dzień, organizacyjno-finansowych, jest to dużo i myślę, że to trzeba docenić.
0: Także podsumowując sezon, wygrała Siemianowiczanka, drugie miejsce zajął Pomorzanin Toruń, trzecie miejsce dla hokeistów Warty Poznań i czwarte miejsce dla WKS-u Grunwald. To tyle, jeżeli chodzi o hokej, a co tam w tenisie?
3: No właśnie, przenosimy się na Wimbledon, bo tam Magda Linet będzie stawiała dzisiaj swoje pierwsze zmagania. Dokładnie zmierzy się z Mirą Andrejewą. Zobaczymy, o której godzinie dokładnie. Na razie ma się zacząć o 19.30. Planowo mało się zacząć o 18.30, no ale wiadomo, jak to z pracami na tych kortach. Coś się przesunie, ktoś no nie wypadnie, no ale niestety ten mecz Magdalinet został.
0: Tak, ktoś zagra dłużej,
3: wiadomo jak to jest. Mecz Magdalinet został przełożony na następną godzinę. Zmierzy się dokładnie w singlu i w deblu. W deblu będzie tworzyć parę z Iwą Jowicz ze Stanów Zjednoczonych, a zmierzą się dokładnie 2 lipca z Magali Kemmemp i Magali Kemmemp to jest zawodniczka, z którą będzie Magdalena tworzyć duet, a Aleksandra Panowa i Iwa Jowicz będą jej przeciwniczkami, jeżeli można tak powiedzieć, zawodniczkami, z którymi się zmierzą już 2 lipca, czyli w czwartek Magda zagra tak naprawdę w 2 turniejach na Wimbledonie. Trzymamy przede wszystkim kciuki, bo Magda jest z Poznania, a za poznaniaków trzymamy zawsze najbardziej.
0: Tak, za poznaniaków trzymamy kciuki. To było o poznańskim sporcie tak przez jest. Ostatnią godzinę. Sport z Poznania, a nie z zagranicy, nie z dalekiego Uralu, tylko tutaj nasz poznański sport. Jakby komuś było mało sportowych emocji, to dzisiaj jeszcze jest mundial. Niedługo się zacznie mecz Japonii z Brazylią o godzinie 19, także można sobie zrobić taki sportowy wieczór. A my za tą sportową godzinę wam bardzo serdecznie dziękujemy. Realizowała nas Natalia Król, a mówili do was
3: Edwin Edziu Przybylak
0: i Aleksander Szwarc. Do usłyszenia, pijcie dużo wody, trzymajcie się i do usłyszenia już w piątkowej audycji Sportingu Klub Afera.

0: Jest już godzina 19, a przed nami aferytm pod palmami, który prowadzić będę ja, czyli Olga Kruszka i...
1: Arek Gaducewicz.
0: A realizatorem naszym dzisiaj będzie Szymon Dopierała. Pierwszy utwór, który usłyszeliście, to było oczywiście Palace i ich najnowszy singiel Dream On, który zapowiada nadchodzący wielkimi krokami ich piąty album studyjny o nazwie OX, a jego premiera już 18 września. Nie mogę się doczekać.
1: Ja też, tym bardziej, że to zespół, który w poprzedniej dekadzie wydał bardzo dużo fajnej muzyki, a właśnie, że jesteśmy przy okazji aferytmu pod palmami, czyli takiej nowej wakacyjnej formy, w której mamy trochę więcej dowolności i nie musimy puszczać tylko nowych kawałków, których jak wiadomo w wakacje wychodzi troszkę mniej, to w drugiej części dzisiejszej audycji zaproponujemy wam przedsmak naszej autorskiej audycji, którą zaczniemy prowadzić już jutro o 20:00. Nazywa się ona Nostalgia lat 10. i będziemy puszczać właśnie muzykę z podznaku utworu, który przed chwilą słyszeliście, czyli indie rock, alternatywny pop i wiele innych tanecznych, smutnych lub po prostu klimatycznych kawałków, które w poprzedniej dekadzie miały w sobie coś wyjątkowego. Także zaproponujemy wam kilka przykładowych utworów z tej nadchodzącej

Przed chwilą usłyszeliście najnowszy singiel Kuby Folwarcznego pod tytułem Szkło. A teraz mamy dla was dwa konkursy. Jeden rozwiążemy dzisiaj na antenie. Jest to koncert zespołów The Casualties i ADHD Syndrome oraz Danziger w dwóch progach 30 czerwca. Należy wysłać SMS na numer 7148, dodawszy prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego ta wyjściówka powinna powędrować właśnie do ciebie. Koszt wysłania tego SMS-a to złoty 23 zł, a wyjściówka jest podwójna. Jeszcze mamy drugi konkurs długoterminowy, którego dzisiaj nie rozwiążemy, ale i tak zachęcamy do wzięcia udziału. Tym razem numer to 7248, cały czas prefiks afera, a wygrać można wyjściówkę, dwie wyjściówki w zasadzie, podwójne na dodatek, na Enter Enea Edison Festival w Baranowie koło Poznania 3 i 4 lipca. Także, jak już mówiłem, SMS na numer 7248, prefiks afera, Edison, potem imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi,

która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku? Na odpowiedzi czekamy do 30 czerwca. A koszt tego SMS-a to 2,46. Zachęcamy do brania udziału i czekamy na wasze SMS-y, a tymczasem stały punkt programu.

Płytą tygodnia jest Maurice Bielen, o obrotach ciał. O obrotach ciał zrodziło się z pomysłu stworzenia płyty o dzieciństwie, o czasie, kiedy po prostu było najlepiej. I chyba właśnie taka ta płyta ostatecznie się stała. Powstawała w najróżniejszych miejscach i okolicznościach, trochę po drodze, trochę mimochodem. Na albumie pojawia się Przemek Myszor z Mysłowic, jest też ludowy chór Dzikie Ziele, niezwykłe i różnorodne towarzystwo jednym słowem. To świat wyprowadzania bazyliszka, biegania po podwórkach i dobranocek, kiedy gdzieś w tle szkli się telewizor, a pomiędzy tym wszystkim zaczynają się i kończą pierwsze miłości. No mnie ten opis zachęca, a teraz posłuchamy sobie utworu Klub Planeta.

grupy Ewy Kot. Ewa Kot to w sumie nowo powstała super grupa, można by nawet powiedzieć. Nie wiem, czy byłoby to przesadą, może nie, bo skład jest tutaj imponujący. Mamy Bożeja Króla, Dawida Tyszkowskiego, Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topę, którzy zebrali się razem, żeby pograć trochę bardziej gitarowego indie rocka i no zobaczymy, gdzie nas zabiorą z tym singlem.

0: Zabierz mnie od Ewy Koc, a teraz pozwolicie, że my zabierzemy was do świata naszej autorskiej audycji, która zacznie się już jutro o 20, ale postanowiliśmy dać już dzisiaj mały przedsmak w ramach Aferytmu pod palmami i ta nasza audycja nazywać się będzie Nostalgia lat 10. I na czym będzie w sumie polegać, Olgo?
1: Ojejku, no przede wszystkim postaramy się udowodnić, że ta dekada była świetnym czasem dla muzyki. No i będziemy puszczać swoje ulubione płyty, a rozpoczniemy już od 2010 roku.
0: A, czyli będziemy przemierzać tę dekadę tak chronologicznie, rok po roku i w każdym z cotygodniowych spotkań będziemy mieli styczność z jednym rokiem i wybierzemy sobie te nasze ulubione płyty. A tak, zaczniemy już jutro od 2010. No i co będzie? No będą przeboje, czasami bardziej alternatywne, czasami trochę bardziej mainstreamowe. Będą też takie hymny, które ukształtowały pokolenia, można powiedzieć. Będą szlagiery, które wciąż wyciskają łzy mimo upływu czasu, albo nawet coraz bardziej. No i co? Będą też taneczne przeboje, tak jak ten.

Tak sobie myślę, że w sumie fajnie, że robimy dzisiaj to preludium naszej autorskiej audycji, bo co do zasady mamy za każdym razem jeden utwór na płytę, jeśli będziemy mówić o danej płycie. No a są oczywiście takie albumy, w których bardzo trudno jest ten jeden utwór wybrać i teraz będziemy mogli sobie to nadrobić, chociaż troszeczkę. A teraz False i On the Luna.

0: Słuchaliśmy Falls z utworem On the Luna. A teraz chyba przejdziemy sobie do zespołu Alt J. Arek.
1: No, a nie chcesz nic powiedzieć o płycie, której przed chwilą słuchaliśmy?
0: No, możesz powiedzieć, proszę.
1: No bo myślałem, że możemy na chwilę się zatrzymać tutaj, bo On the Luna to jeden z singli promujących niezwykły album Everything Not Saved Will Be Lost, który no, według mnie jest albumem kompletnym, który nie ma ani jednego słabego punktu i na pewno wrócimy jeszcze do niego w naszej audycji Nostalgia lat 10, która będzie trwać przez całe lato. A teraz kolejny z zespołów, który ma to do siebie, że jego brzmienia nie da się podrobić i jest tylko jeden, Alt J.

0: Słuchaliśmy Alt J'a i utwór Tessellate, czyli w sumie taki album no skip. Można by powiedzieć, że każdy utwór jest świetny, a dla mnie to też wielkie wspomnienia, bo z Arkiem jak poznawaliśmy się i zakładaliśmy razem nasz zespół 6 lat temu, to jeszcze Alt J'a nie byłam aż taką fanką, ale dopiero później jak nasz perkusista Maurycy i właśnie Arek, który gra u nas na gitarze, strasznie chodzili i opowiadali, jaki ten Alt J jest cudowny, no to zaczęłam tego słuchać więcej i później, 2 lata później, wylądowałam nawet na koncercie i stałam się fanką. Pamiętasz to, Arek?
1: Tak, pamiętam. Dla mnie Alt J jest jedyny w swoim rodzaju, głównie z takiego względu, że nie znam ani jednego zespołu, który chociaż zbliżyłby się do dziwaczności ich brzmienia. Ciekawe jest to, że na swoich 3 pierwszych płytach oni nie użyli, a właściwie ich perkusista ani razu nie użył hi-hatu. Tam cały czas są jakieś inne instrumenty perkusyjne, które wypełniają ten groove i między innymi dlatego te kawałki mają tak bardzo ciekawą i inną rytmikę. No i też będziemy wracać nieraz w ciągu naszej letniej audycji do tego zespołu, no bo jest on dla nas cały czas bardzo, bardzo inspirujący. A teraz kolejny bardzo inspirujący zespół, czyli Arcade Fire i Afterlife.

0: Arcade Fire z utworem Afterlife z ich legendarnej płyty Reflektor z 2013 roku. Przypomnę jeszcze szybko o konkursie na koncert The Casualties, HD Syndrome i Danzigera w dwóch progach 30 czerwca. Należy wysłać SMS pod numer 7148, prefiks afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego ta jedna wyjściówka podwójna powinna powędrować właśnie do ciebie i czekamy na SMS-y jeszcze przez 10 minut, więc jeśli chciałbyś pójść na ten koncert, no to śmiało wysyłaj do nas SMS-a, a my powoli musimy się niestety żegnać, ale nic straconego, bo już jutro możecie nas usłyszeć w Nostalgii lat 10, czyli naszej autorskiej audycji. Będzie ona prowadzona całe lato we wtorki, w każdy wtorek o 20. Będziemy przemierzać chronologicznie lata 10 i pokazywać płyty, które nas inspirowały i no, płyty, które kochamy. A na koniec...
1: Na koniec oczywiście zespół, który chyba najbardziej nas inspiruje, czyli LCD Sound System.
0: I też zespół, który ma fajne powiązanie z Arcade Fire, które słyszeliśmy przed chwilą, bo właśnie zespół, właśnie album Reflektor Arcade Fire produkował sam James Murphy, czyli głowa projektu LCD Sound System. I no tak, tak, jest to jeden zdecydowanie z najważniejszych dla nas zespołów, także posłuchajmy tego utworu, który no nie często ma pewnie szansę na antenie wybrzmieć, bo jest strasznie długi, no ale ja przysięgam, że to jeden z najlepszych utworów, jakie kiedykolwiek w życiu usłyszałem, czyli You Wanted a Hit, a żegnamy się dzisiaj z wami i dzięki za słuchanie. Audycję realizował Szymon Dopierała, przed mikrofonami
1: Olga Kruszka
0: i Arek Gaducewicz, a teraz LCD Sound System. Udanego wieczoru.

Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.

0: Warunki pogodowe nie sprzyjają, murawa nie ta i wiadomo, jest trudno. Teraz chyba Brazylia gra z Japonią, więc w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale postaramy się dzisiaj z tym nowym formatem ruszyć. Scena główna, na czym to będzie polegało, Mikołaju?
1: No właśnie, scena główna z zamysłu. Chcemy wam pokazać nasze idealne setlisty konkretnych artystów, których sobie wybierzemy, ale też tutaj wasz głos będzie ważny, gdyż przed każdą audycją będziemy was prosić o jakieś komentarze, jakieś propozycje utworów, które powinny się znaleźć na idealnej setliście i w każdy poniedziałek będziemy o tym wam opowiadać.
0: Tak, i takie ogólne zasady, jakie sobie przyjęliśmy, to że składamy sobie setlistę danego artysty muzycznego, ona musi trwać między tak 85 a 95 minut. Wiadomo, że każdy ma tam inne koncerty, niektórzy wykonawcy grają godzinę, inni są Bruce'em Springsteenem i grają 3 godziny, no ale powiedzmy, że żeby to mniej więcej tak ujednolicić, no to daliśmy sobie takie zasady, że mniej więcej te właśnie półtorej godzinki, no bo to jest chyba też taki dobry czas w ogóle dla koncertu, mam wrażenie, że później to już trochę, zwłaszcza jeśli jesteś na płycie, no to już w ogóle tych sił trochę zaczyna brakować po dłuższym czasie.
1: No te półtorej godziny jest taki słodki punkt dosłownie, jeśli chodzi o długość koncertu, no i pominąłeś jeden ważny aspekt, my nie wiemy, jakie setlisty sobie zrobiliśmy.
0: Tak, nie wiemy, dopiero będziemy się dowiadywać o tym, ale mniej więcej będzie to tak wyglądało, że będziemy sobie przechodzić płyta po płycie. Nie będziemy ich omawiać tak dogłębnie jak na All Killer, No Filler, ale mniej więcej będziemy mówić, co dana płyta znaczy w dyskografii artysty, czy niektóre omówienia będą krótsze, niektóre bardzo długie, myślę, jak na przynajmniej ten format, bo po kilka utworów pewnie weźmiemy z jakiejś płyty. No i mniej więcej będzie to tak szło, że płyta po płycie i z każdej będziemy mówić na bieżąco, co bierzemy. Na końcu zobaczymy swoje setlisty i na koniec audycji mniej więcej przeczytamy też wasze propozycje i postaramy się jakoś to ułożyć i podyskutować, może się pokłócić, które utwory są warte uwzględnienia na tej setliście idealnej.
1: Bardzo ładnie tutaj, Kuba, wyjaśniłeś, o co chodzi w scenie głównej. To mi się wydaje, że możemy zacząć od początków zespołu, który dzisiaj wybraliśmy, a zespołem, jeżeli już widzieliście post, który wrzuciliśmy na Instagrama, ale nie tylko na Instagrama, bo na różne inne platformy, to między innymi jest zespół Radiohead.
0: To jest Radiohead, więc w ten ciepły, bardzo ciepły dzień, myślę, że trochę się schłodzimy, bo jest to nie dość, że muzyka dosyć smutna, dosyć depresyjna. Muszę przyznać,
1: ale nie w każdym momencie.
0: Tak, ale muszę przyznać, że nie chciało mi się słuchać ich bardzo dużo teraz, bo nie chciałem wpadać w zły nastrój.
1: Rozumiem.
0: Ale myślę, że niektóre płyty, zwłaszcza te elektroniczne, są fajnym takim schłodzeniem na te dni teraz, więc może zaczniemy sobie właśnie od początku, od utworu z pierwszej płyty, pierwszego utworu na pierwszej płycie Radiohead, czyli You.

0: To prawda, ale w ogóle jeszcze tam była jedna propozycja, która też się nie pojawiła na płycie. Co to było? Talk show?
1: Talk show host.
0: Talk show host. Więc te dwie propozycje od was, w tym, no nie ma ich właśnie na płytach, ale są z tego okresu Radiohead.
1: Ale ten utwór pojawił się w filmie, nie?
0: Pojawił się Romeo plus Juliet.
1: Tak.
0: Z Leonardo DiCaprio. Z Leosiem. Ale to jest właśnie dla mnie, jak ja to przeczytałem, to sobie pomyślałem, okej, czyli poprzednia audycja, którą robiliśmy 3 lata, skupiała się tylko na tym, żeby omawiać płyty w całości, a wy pierwsze propozycje, które dajecie, są spoza płyt. Więc to tak jakby skreśliło całą poprzednią audycję, nie? Że po co to było?
1: No słuchaj, nowy format to nowe podejście, tak?
0: Tak. No tak, więc te propozycje od was. A czy ty masz coś z The Bends? Bo nie powiedziałeś jeszcze.
1: A z The Bends również mam. Również mam między innymi High and Dry. To jest taki, no, typowy pick, ale jednak tak. Ma to swój jakby charakter, ten utwór.
0: Hit. A Fake Plastic Trees masz?
1: A wiesz co? Nie.
0: Nie masz?
1: Nie,
0: no, ja już powiedziałem, że ja mam tylko jeden, ale jakbym miał coś
1: dać...
0: Ja
1: mam jeszcze jeden.
0: Okej.
1: Okay. Just.
0: Czyli masz te standardowe, czyli masz dwa, tak?
1: Tak.
0: Okej, okay. Czyli będziemy się musieli pokłócić na końcu, bo dobrze. Ja Street Spirit, chociaż Street Spirit to jest taki, który... Nie, dobra, nie jestem w stanie go odrzucić. Tak myślę, że to jest jednak, zwłaszcza pamiętam to wykonanie Glastonbury 2003 rok, tam taki fajny ten koncert, no to wykonanie po prostu ciary długo i
1: rozumiem.
0: To jest jeden z moich ulubionych utworów.
1: Ale wiesz co, powiem ci, że Just dałem dlatego, bo się łączy z utworem, który dałem wcześniej jeszcze przed tym, bo ja bardziej podchodziłem do tego, żeby stworzyć konkretny nastrój, jakby budować tą setlistę o konkretne jakby akcenty. I akurat idealnie mi się to łączyło.
0: Okej, to może na końcu o tym powiemy, jakbyśmy to mniej więcej uporządkowali, ale myślę, że na następnej płycie, u mnie, ja już tak zdradzę, że dwie płyty będą pokrywały chyba 70%, albo jak nie 80% setlisty, więc no, na tej następnej będzie bardzo dużo. Więc teraz posłuchajmy sobie utworu z płyty OK Computer.

0: Down jest taką piękniejszą wersją No Surprises, bo też jest dosyć stały w tym, ale no, trzy gitary i każda gra trochę coś innego, te harmonie są przepiękne, więc musi być. Karma Police już powiedziałem dlaczego. No i Climbing Up the Walls też powiedzieliśmy, więc tutaj akurat bym nie zrezygnował z żadnego.
1: Szczerze, ja bym też, jeżeli chodzi o to, co mówiłeś, te, które ty byś nie zrezygnował, to ja też bym się pod tym podpisał, bo to są takie, no jednak, klasyki klasyków, które nigdy się nie nudzą. Ja bardziej właśnie podchodziłem, żeby jednak to była taka, wiesz, typowo osobista, ale powiem ci, że też No Surprises też bym odrzucił, ale z racji bardziej chyba tego, że już jest taki overplayed.
0: Trochę tak, no...
1: Że już jakby się nasłuchałem...
0: Jakbyśmy mieli to...
1: I by mi to nie przeszkadzało, jakby go nie było.
0: Tak, jakbyśmy mieli tę wspólną playlistę, setlistę ułożyć, no to chyba tu się zgodzimy, że może No Surprises byłby najłatwiejszy do odrzucenia, chociaż ty go miałeś, tak, a nie miałeś Karma Police.
1: Tak, ale byłbym skokiem, żeby zamienić.
0: Okej.
1: Powiem tak.
0: Dobra, dla mnie Karma Police jest ważne, więc tutaj musiałoby to zostać. No i co, przejdziemy sobie dalej do następnego... Następnych dwóch płyt, bo one były nagrywane podczas jednej sesji, zaraz je sobie omówimy i teraz największy chłód, który dzisiaj usłyszymy, Everything in its Right Place.

0: to jest jeden z takich popularniejszych, ale faktycznie I Might Be Wrong jest bardzo taki, jakbyś wpadał w jakiś trans. I to mi się podoba, takie utwory na żywo właśnie super działają, więc faktycznie, okej, to nie odrzucamy, to ten możemy, żeby odhaczyć też Amnizjak.
1: No ja myślę, że trzeba. Że no. Jednak to jest...
0: Jednak to jest drop D, w drop D.
1: Tak, no właśnie, nie? Więc masz inne strojenie. Ale nadal, jakby Amnizjak nie jest aż taki zły, jak go czasami malują.
0: Nie, tylko pod koncerty to się nie sprawdza, bo tam masz te utwory typu... O, już nawet nie pamiętam. Like Spinning Plates chyba? To jest 2 minuty, że po prostu tekstury muzyczne się w stereo tam...
1: Tak, bo to eksperymenty już po prostu mocno weszły.
0: Tak, więc a pod koncert to jednak może jakby tam zmieniali gitary, żeby się przestroić, to niech sobie poleci Like Spinning Plates, ale nie będziemy tego uwzględniać w naszej setliście, no bo nam by tutaj to zabierało czas, cenny czas, który też jest cenny podczas audycji, więc teraz przejdziemy do następnych dwóch płyt po tych eksperymentach elektronicznych. No i teraz posłuchamy sobie utworu z płyty, którą też omawialiśmy na All Killer, No Filler in Rainbows. Będzie to 15 Step.

0: No nie, no Weird Fishes, ja mam jeszcze Nude, który bym chciał, chociaż to jest taki bardzo intymny utwór, tak, więc tak. Zależy też, jaki koncert to by był. Czy stadionowy, trochę słabiej.
1: Chyba gdzie tak, intymny taki.
0: Tak w zamkniętym pomieszczeniu i na mniej osób, to Nude to jest absolutnie do wzięcia. Ja mam jeszcze Videotape, ale jestem w stanie z niego zrezygnować. Myślę, że same chłopaki i Tom przede wszystkim chcieliby zrezygnować, bo nie wiem, czy kojarzysz to nagranie, gdzie Tom nie był w stanie, bo tam jest taka ta synkopa w tym utworze i nie był w stanie tego zagrać, właśnie wyczuć, więc tak, jest to wyzwanie dla nich, żeby
1: ale też
0: zagrać.
1: Jeszcze była kwestia taka, że na którymś koncercie oni właśnie chcieli zagrać Videotape, ale widownia zaczęła klaskać w złym rytmie.
0: Tak.
1: I nie mogli tego zacząć.
0: Myślę, że same chłopaki chcieliby to odrzucić. Ja jestem w stanie ten utwór odrzucić, takie, co na pewno bym nie odrzucał, to 15 Step, Weird Fishes, All I Need, Jigsaw Falling Into Place. Jestem w... Dobra, Nude też musi być.
1: Okej, ja ci powiem tak. Jeżeli damy... Jakbyś poszedł mi na rękę z miksem Maltosis, to ja bym był skory odrzucić Body Snatchers.
0: Okej, to taki deal.
1: Tak, taki deal?
0: Bo mamy jeden taki brudny utwór, nie może być dwóch. No. Właśnie. Spoko. No, to tak zróbmy, miksem Maltosis.
1: Dobra.
0: Chociaż go mniej lubię, szczerze powiedziawszy, niż Body Snatchers, ale niech będzie Hail to the Thief miało też reprezentację większą.
1: Właśnie.
0: Dobra, no to myślę, że do ostatnich dwóch płyt możemy sobie za chwilkę przejść.

0: Aha, i dobra, to jeżeli mamy myxomatosis, chociaż tu plus to equals 5 jest fajne. Dobra, jeszcze nie będę odrzucał.
1: Ja mogę usunąć tego A Punch Up at the Wedding, jakby...
0: Ale teraz jest... musimy, bo teraz lecimy tak, ja mam pierwsze co, to z pierwszej płyty coś musimy dać? Uważasz, te twoje wybory to muszą być?
1: Mi się... Najśmieszniejszy jest Creep oczywiście, ale jakby wiesz, no zróbmy ja mam przysługę to
0: ja mam aktualnie 20 minut jeszcze, bo moja setlista trwa godzinę 14, więc okay. Mam 20 minut do rozdysponowania jeszcze, nie?
1: Dobrze.
0: Więc pytanie, co tu chcesz jeszcze... co tu chcesz?
1: A dajmy Anyone Can Play Guitar. Tak dla fanu.
0: Naprawdę?
1: Dobrze.
0: Nie, najpierw te, co muszą być, co ja nie mam, a ty masz, a co muszą być.
1: Jigsaw miałeś, nie?
0: Ja mam Jigsaw.
1: No. All I Need też miałeś.
0: Mam. Myxomatosis miało być.
1: Tak, Myxomatosis na pewno.
0: Na to się umówiliśmy.
1: Optimistic?
0: Optimistic, tak. I zobaczymy, co tu zaraz nam wyjdzie. Myxomatosis dodaję. Niesamowicie dynamiczny moment w radio. Teraz taka muzyczka powinna być ta. Elevator. Optimistic. Cyk. Dodajemy.
1: A dodajemy Bug the Witch. Ostatecznie się do tego skłaniałeś.
0: Tak, skłaniałem się. No, to dodaję jeszcze Burn the Witch. No, teraz mi wyskoczy na pewno też Queens of Death. O, nie wyskoczyło.
1: No, proszę.
0: Jest tylko Radiohead. Ja mam w tym momencie godzinę 27. Wiesz w ogóle, że nie daliśmy airbag, żaden z nas, a to jest taki mocny pik.
1: No, ale jest mocny, ale...
0: Już grany dużo.
1: Ale już grany właśnie.
0: No dobrze, to ja czytam, może przeczytam i ty powiesz, czy coś tu dobra, się jeszcze dodać. Street Spirit, Paranoid Android, Karma Police, Let Down, Climbing Up the Walls, Exit Music, Everything in its Right Place, Idiotech, How to Disappear Completely, I Might Be Wrong, 2 plus 2 equals 5, 15 Step, Nude, Weird Fishes, All I Need, Jigsaw Falling into Place, Myxomatosis, Optimistic, Burn the Witch.
1: Myślę, że idealnie chyba to wyszło.
0: Ja mam jeszcze miejsce tutaj.
1: Jeszcze coś wejdzie? Bo ile minut?
0: Godzina 27, więc jeszcze takie 8 minut, więc potencjalnie nawet dwa utwory,
1: nawet dwa utwory mogą wejść.
0: 4 minuty. Ale jeden, albo jeden taki solidny, taki dłuższy. Mhm. A mieliśmy propozycje dwie też od słuchaczy, więc tak. Powinniśmy którąś z tych uwzględnić. Myślę, 15 Step tu mamy, a tam był talk show host.
1: Tak.
0: Więc dodaję. I czy ten utwór jest długi, czy nie jest. Teraz mamy godzinę 32. A czy się zmieści w tych 3 minutach? A ta druga propozycja to była?
1: Coke Babies.
0: Coke Babies.
1: Tak. Deep Cut.
0: To był chyba w ogóle krótszy utwór z tego,
1: tak,
0: co pamiętam.
1: Tak, 2 minuty 59.
0: 2 minuty 50... Okej.
1: Okay. No myślę, że...
0: Oficjalnie godzina 35.
1: No idealnie.
0: Kurczę, mamy to. Mamy to, mamy więc... To. Mamy, więc dodajcie sobie, już nie będę czytał jeszcze raz tej setlisty.
1: Może dodamy potem.
0: Dodamy, a na YouTubie nie wiem, jeszcze będę myślał, jak to będę edytował, okay. bo słuchajcie też nas na YouTubie, będzie to wstawiane. Tam może dodam animacje jakieś na bieżąco, że będzie się wyświetlało.
1: Dobrze, no to my dzisiaj dziękujemy za wspólną godzinę z Radiohead i tworzeniem setlisty. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi i propozycje od was. I pamiętajcie, żeby nas słuchać też za tydzień.
0: Za tydzień. Jeszcze nie wiemy, co będzie, ale...
1: Będzie niespodzianka.
0: Tak, ale napiszcie, co myślicie o tym formacie, czy się podoba. I dziękujemy wam za dzisiaj.
1: Za mikrofonem byli...
0: Kuba Chojnacki,
1: Mikołaj Piekarzewicz i teraz dla was ostatni utwór.

Mam wrażenie, że najbardziej zapamiętaną korą była ta kora z Must Be The Music. Była tam bystra, cięta, zawsze miała jakąś ripostę. No i takie karty właśnie naszej dzisiejszej bohaterki były najbardziej zapamiętane. A ja chciałabym przed wami odkryć te mniej znane, zakurzone karty. Pokazać wam tę wrażliwą i ciepłą korę, bo taka była. Ta piosenka jest z albumu Manamu Znaki Szczególne. Jest to moim zdaniem bardzo niedoceniony album. No i właśnie jest to autobiograficzna piosenka i warto zwrócić właśnie szczególnie tutaj uwagę na tekst. Śpiewa tutaj, że urodziła się w pracowity dzień tygodnia. Kora była niesłychanie pracowitą osobą. Opowiada o swoich braciach i o siostrze, z którą spędziła dzieciństwo w domu dziecka. Zawsze chciała wyglądać jak chłopak i robić to, co chłopcy robili. Kora była ogromną estetką, ale właśnie bardzo przyciągała ją uroda androgeniczna. Uwielbiała właśnie takie połączenie kobiecości i męskości, coś na pograniczu tego, na styku, więc była bardzo wyróżniająca się, chociaż w domu dziecka nieszczególnie, bo właśnie jak śpiewa numer między numerami, ponieważ w domu dziecka nazywano ją numerem 8. Wzięło to się właśnie dlatego, że urodziła się 8 czerwca. To było

0: wyodrębnić najbardziej takie kluczowe moim zdaniem osoby z życia Kory i to, co o niej mówili. Między innymi Marek Niedźwiecki, bardzo znany radiowiec, powiedział o niej, że jest błyskotliwa, brawurowa, konkretna i pięknie mówiła. Teraz chciałam właśnie przejść do Marka Jackowskiego, który był jej pierwszym mężem i jego słowa są przepiękne.
1: Kora, jak kot. Kora to kot. Chodzi i skrada się jak kot. Jest ostra, bezkompromisowa, szalona, wesoła. Dużo czyta. Na scenie jest niesamowita. Nie ma takiej drugiej.
0: Jeżeli chodzi o jej drugiego męża, czyli Kamila Sipowicza, powiedział o niej tak. Chcę powiedzieć, że Kora była osobą z krwi i kości. Nie była tylko osobą słodką, kochaną. Czasami była bardzo zaborcza, miała zdecydowane poglądy na różne rzeczy. Ta miłość nie była prosta. Bardzo trudno było z nią czasami rozmawiać. Kłóciliśmy się bardzo często. Ale też chciałam zaznaczyć w sumie tutaj pewną postać, taką bardziej epizodyczną z życia Kory, czyli Monika Staszczyka, z którym miałam okazję porozmawiać w ubiegłym roku i była to naprawdę ciepła i serdeczna rozmowa i wypowiadał się o Korze w następujący sposób.
2: Przyjaźniłeś się z Korą i do piosenki Claps z albumu Al Capone dodała od ciebie Kasydę o róży Lorca Federico Garcia, recytując ją w twoim utworze, gdzie nawet powiedziała, że Muńku, ty perwersie, bo piosenka jest bardzo erotyczna. I chciałam zapytać, jak wspominasz Korę i jak się z nią współpracowało?
3: O Jezu. Znaczy, no ja byłem, dość trudno, żeby jakiś mężczyzna po prostu przeszedł koło tego obojętnie. Zawsze mówiłem, jestem Kora, Korcia, mówię, jak jestem onieśmielony, ja mówię, cię kocham, tam po prostu, ja po prostu, wiesz, jak, ona mówi, ja też cię kocham, Munieszku, ale ja po prostu, ja cię naprawdę, ja, no, byłem, no, przy pierwszym spotkaniu, to byłem mega zawstydzony, przyjechałem do ich mieszkania, mieszkali z Kamilem Sipowiczem tam na Powisu w Warszawie. No i jak puściłem to demo, to ona nam właśnie mówi, Munie, jak ty perwersie. A ja po prostu normalnie burak, jak taki licealista. No bo wiesz, no ona jak zwykle wyglądała przepięknie, a ja wchodzę taki, wiesz, jeansy obdarte i tak dalej, ale nie o to chodzi, bo ona mała rock'n'rolla, no, ale tak w ogóle, no to wspominam świetnie, bo po prostu my się lubiliśmy. Była między nami jakaś taka chemia, no jak już była chora, też bywałem u niej, no jeszcze ją zaprosiłem do piosenki Nutella Marcella na mojej solowej płycie. No, zaśpiewała ze mną w refrenie, no, nie będę mówił to, no, o tym, jak to wspaniała artystka była dla polskiej kultury, jaka to strata, bo to już wszyscy powiedzieli. Znaczy, to byłem po prostu zawsze spięty, chociaż już się znaliśmy taki onieśmielony, bo po prostu piękna kobieta, tak piękna, zawsze onieśmiela ona. Pamiętam, jak przyszła do nas kiedyś, no, znaczy nie kiedyś przyszła, zawiozłem ją, no, bo wielokrotnie występowała z nami jako gość na różnych koncertach, no, w Jarocinie, w Stodole w Warszawie. Śpiewaliśmy Szare Miraże Manamu, albo ona kochała utwór Warszawa, Tilawuj. I były tak po prostu, no i no, mamy tam w tej swojej piwnicy te próby, wiesz. Chłopaki nasze z zespołu, tacy, wiesz, no, zawsze kozaczą tam, wiesz, po prostu tego, bracie, to. I nagle, wiesz, i nagle wchodzi, słuchaj, wchodzi Kora, a tu wszystko, o, no i tak, no cześć chłopcy, jak tam? A każdy z nich, wiesz, jak ucznia buraka. I oni tak, ona się śmieje i tak, chłopaki, no zagramy. No i Szare Miraże może. No i tak to było, no ja zawsze się czułem, wiesz,

0: Litova, že si onešmielanej bobla tak piekna, že... No vieš, onešmielala menšie. Ale... Ale si robili sme to. Napravde. No i tak cudovne pachňala. Bola vyluzovaná zupevne. A potrafila, no, miala ostričený jazyček, więc jakby naprawdę mnie nie lubiła, to mogłaby mnie tam wbić w ziemię, znając jej cięty język, bo widziałem już, co potrafi zrobić z facetami, jak się tam jej wszyscy w tym, w Manamie bali. Jak byłem gościem Manamu, pamiętam, w roku 2000 w kongresowej koncert, jeszcze skład normalny Manamu z Markiem Jackowskim. Ja byłem jednym z gości, był tam Porter, był tam świętej pamięci Boguś Wyszkiewicz, było wielu, których Kora zaprosiła, tych, których właśnie lubiła jakoś tam. I, no i na próbach, no to próby się odbywały. No stała tam po prostu na scenie, po prostu oni wszyscy cichutko tam, gramy to, no, chłopaki, raz, dwa, trzy, oni po prostu już nikt, po prostu milcząca sprawa widać była, że wiesz, totalny szef, boss i w ogóle, oni tam, wiesz, Paweł Markowski, perkusista, mówił, nie, dobra, bo Kornisza się nie, bo tam coś, Muniek, tylko tam już nic nie mów, dobra, wiesz, no, przestraszony, ona tam się nie, z nimi nie cuskała, no, oczywiście, no, do Marka miała inny stosunek, bo wiesz, pisali piosenki, ale tak to reszta, to wiesz, no, nie to, że tam ich poniewierała i nie szanowała, ale musieli działać, wiesz, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to tam nie było przebacz.
1: W wywiadzie z Muńkiem wspomniałam o tym, że Kora dograła się właśnie do piosenki Club Still Love i recytuje tam kasydę o róży autorstwa Federica Garcia Lorki. No i właśnie tak jak wspomniałam, ta piosenka Till Love jest bardzo erotyczna i przemocowa, a Kora wybrała taki delikatny i melancholijny wiersz. No i właśnie tutaj bardziej chciałam powiedzieć o tym jej dualizmie, o tym, że ona była bardziej kontrastowa niż bezkompromisowa. I często łączyła właśnie te kontrasty i się w nich lubowała. I chciałabym, żebyśmy przesłuchali ten fragment właśnie z piosenki Clubs.

I chciałam tak dodać taką w sumie ciekawostkę dla bezrobotnych, bo miałam na to czas, żeby wystukać wszystkie piosenki, no może nie wszystkie, ale większość, w których Kora używa słowa róża. No bo bardzo często występują właśnie w piosenkach Manamu nawiązania do róży i chociażby jest to w piosence Róża tytułowej, na twoich ustach kładę dłoń, rozkwita jak róża, Lipstick on the Glass, Lśni się róża nocy, Parada słoni i róża, coverze wiersza Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza, Kochanek, gdzie śpiewa Przyjdź do mnie rano, tam gdzie rosną róże, w piosence Hotel Nirvana, W piątym pokoju ogień wypala mi w sercu róże, Samotna rzeka, gdzie śpiewa A róża bez kolców to nuda, nuda, nuda. Więc jest więcej tych piosenek, ale myślę, że ta róża jest jakimś takim specjalnym zabiegiem Kory. No i właśnie tutaj chciałabym przejść do ostatniej osoby, która się wypowiedziała na temat Kory, którą wybrałam, bo mieliśmy już mężczyzn, a chciałam powiedzieć o jej serdecznej przyjaciółce Magdalenie Środzie. I opisała ją w ten sposób. Była hipiską, celebrytką, babcią, przyjaciółką, scenicznym wampem, ironiczną liberałką, siostrą miłosierdzia, ekscentryczną gwiazdą. Jej osobowość skrzyła się wieloma barwami i rolami, a jednocześnie była wspólnotowa. Łączyła ludzi, całe pokolenia, środowiska. Mówiła o piosenkarce i poetce. No i ostatni piękny, piękny po prostu cytat właśnie z Magdaleny Środy, czyli cieszmy się, że z nami była i że z nami jest, bo boginie nie umierają. No i chciałam powiedzieć, że boginie zazwyczaj właśnie mają jakiś swój atrybut i właśnie uważam, że tym atrybutem Kory była właśnie róża. I róża jest piękna, delikatna, ale ma kolce i potrafi ukłuć po prostu cała Kora. No i chciałam właśnie powiedzieć, jeszcze nawiązać do tego, jak mówiłam, że Kora była bardzo kontrastowa i uwielbiała właśnie czerń i biel. Była spod znaku bliźniąt. Wróżka jej powiedziała, że na jej dłoni ma podwójną linię życia. Między życiem prywatnym a sceną była też bardzo, bardzo inna. Była ateistką, była antyklerykalna, a jednak czuła duże powiązanie z religią, spirytualnością. Malowała Madonny w końcu. I chciałam właśnie tutaj dać taką mniej znaną piosenkę z repertuaru Manamu, czyli Bliźniak, który nie należy do właśnie tych znanych, ale w całej krasie opisuje fascynację Kory kontrastami.

teraz przejdziemy do takiej bardziej chronologicznej sfery, bardziej właśnie o życiu Kory. No i zacznijmy oczywiście od początku, czyli o Korze właśnie jako małej dziewczynce, która trafiła do domu dziecka. I stało się to właśnie ze względu na chorobę jej matki, a ojciec nie był w stanie się zajmować dziećmi. Stwierdził, że nie jest do tego przystosowany. Przy nim został tylko najstarszy syn. No i Kora oraz jej siostra trafiły do domu dziecka w Jordanowie. Był to dom dziecka prowadzony przez siostry, a dwójka pozostałych braci trafiła już do państwowego domu dziecka. I z dwojga złego nie będę mówić, który był lepszy, który gorszy, bo oba były traumatyczne. No i myślę, że właśnie to jest kluczowy moment, w którym rozwinęły się najgorsze po prostu traumy Kory i lęki, które zostały z nią przez całe życie. No bo były tam właśnie znęcające się zakonnice, ksiądz pedofil. Była określana numerem osiem, jak wcześniej wspomniałam. Nie miała kontaktu ze swoją siostrą, mimo tego, że były we wspólnym domu dziecka. To zakonnice nie pozwalały im mieć kontaktu, nie pozwalały, żeby się przytulały, no bo jej siostra jest starsza i była w takiej grupie starszaków. Kora trafiła tam mając 4 lata. No i tak jak też wspomniałam, ten brak osobności, indywidualizmu, ciepła naznaczyło ogromne piętno w postaci depresji, z którą zmagała się całe życie i mam wrażenie, że właśnie mało się o tym mówi. Mało się mówi o tym, jak Kora bardzo przeżywała. To głównie właśnie wybijało się ta jej sceniczna postać, ta drapieżna, ostra. No i właśnie Kora, nie można użyć słowa, że się rozliczyła, bo to tak naprawdę nie ona wyrządziła te krzywdy, ale opisała właśnie to wszystko w piosence Zabawa w chowanego, gdy była już starszą osobą. No i mimo wszystko właśnie była taka kontrastowa i pomimo tych traum starała się szukać pozytywów. No i w domu dziecka ciężko znaleźć pozytywy, ale przede wszystkim znajdowała je w otaczającej jej naturze, przyrodzie. Uwielbiała spacery po lesie z siostrami. Uwielbiała udawać, że widzi gdzieś małe krasnoludki, że rozmawia ze zwierzętami. To było dla niej bardzo ważne. Oraz innym takim niesłychanie istotnym aspektem była Madonna, gipsowa figurka, która znajdowała się w ogrodzie naszego domu. No i widziała w niej matkę. Była to Madonna, która rozpościerała ręce ku niej, myślała, że chce ją wręcz przytulić. Była smutna, nieobecna. Bardzo Korze to przypominało właśnie matkę Emilię, która ją zostawiła. No i latami obwinia matkę o pobyt w Jordanowie. Ciężko jej do tego w ogóle przywyknąć, ciężko jej się pogodzić z tym. I właśnie ta historia w domu dziecka jest bardzo taka przez media rozszarpywana, bo potem faktycznie te konsekwencje tego, te nadużycia, które były w tym domu dziecka, zostały w jakiś sposób, powiedzmy, zweryfikowane. Też wiadomo, że trochę niektóre rzeczy się pod dywan zamiata. Natomiast Kora potem już w latach nastoletnich wraca na Grottgera, swojej właśnie takiej domowym, do swojego domowego mieszkania, w sensie rodzinnego mieszkania. No i właśnie tam już buntuje się przeciwko matce, która wraca z sanatorium i Kora również robi się bardziej taka buntownicza. Wtedy właśnie ten taki zapał, który ma w sobie wobec właśnie matki, wobec otaczającego ją świata, wobec komuny, jest widoczny w jej usposobieniu, w jej ubiorze. Zaczyna właśnie być w sferze awangardy krakowskiej, bohemy krakowskiej. No i właśnie ta sfera hipisowska na pewno się w tym wszystkim łączy ze względu na miłość do natury, którą właśnie Kora bardzo pielęgnowała poprzez pobyt w domu dziecka. Było to jedyne jej dobre wspomnienie. I te właśnie wszystkie jakieś dewizy hipisowskie o tym mówią, o miłości, o naturze, o dbaniu o planetę.
I właśnie widać to w jej wielu piosenkach, które nie są znane, chociażby w piosence Eksplozja.

skąd mógł się ten pseudonim wziąć. Między innymi mówi się o tym, że był wściekły i powinien mieć tabliczkę z napisem "Uwaga, pies", ale bardziej chyba prawdopodobną jest historia o tym, jak kiedyś milicjanci złapali go ze swoim kolegą i miał wtedy taką kurtkę jeansową z namalowaną pacyfką na plecach. No i milicjant się go zapytał, co to oznacza, co to jest. A Terlecki na to, że no hipisi, jesteśmy hipisami. No i milicjant kazał powiedzieć, jak to się pisze, żeby przeliterował, żeby mógł to zapisać. No i Terlecki podał hip pies i tak jakoś przylgnęła mu ta łatka, ten pseudonim psa. A jeżeli chodzi o Korę, to po prostu właśnie chodziło o to, żeby dać jej jakiś taki pseudonim związany z naturą, z żywiołem, może nie wiem, z jakimiś mitami. No i właśnie tak się wyklarował ten pseudonim podczas ich wycieczki do Mielna w 1968 roku. Był tam zjazd hipisów i jest to bardzo ciekawa historia. Również z nimi jechała przyjaciółka Kory o pseudonimie Galia, także jak słychać wszystko takie właśnie w tej samej konwencji flory, fauny i tak dalej. No ale ten właśnie romans Kory z Terleckim był też bardzo istotnym punktem w jej programie, że tak to ujmę, no bo właśnie Terlecki był uznawany jako taki prorok hipisów, był najbardziej kojarzoną postacią, ale nie był chyba najlepszym partnerem, bo jak pisze w książce Się żyje Kora biografia Katarzyna Kubisiowska, on zachęca do eksperymentów, lubi mocne doznania. Powtarza Korze, bądź taka, nie bądź taka, bądź taka, nie bądź taka. Tę właśnie frazę wpisuje dorosłym, zamaszystym pismem do jordanowskiego pamiętnika Kory. No i właśnie jest to bardzo ciekawy w ogóle punkt, bo nie wiedziałam, że piosenka Bądź taka, nie bądź taka jest właśnie nawiązaniem do tego jej związku z Terleckim. Jest to taka piosenka, która właśnie bardziej już kojarzy się nam z Korą, która jest właśnie nieustępliwa, która nie będzie dała się innym sterować, która nie będzie mówiła, kto jak ma jej dyktować. No i ta piosenka opisuje wręcz Korę idealnie.

Kora i Marek poznali się w 1969 w kultowej krakowskiej piwnicy pod Baranami. Miało to ogromny wpływ dla Kory. No i właśnie jeszcze wtedy była z Terleckim i poznała właśnie Jackowskiego, jeszcze będąc w związku z psem, ale ten związek wiedziała Kora, że nie sprawdza jej się i nie jest dla niej dobry, no i zdradziła Terleckiego na jego oczach, więc była to ogromna sensacja, a potem tułała się w tych krakowskich właśnie miejscach spotkań hipisów, no i ten Marek tak cały czas gdzieś ją tak próbował wyhaczyć, cały czas tak na nią oko po prostu trzymał, więc ta miłość była taka bardziej właśnie, jak Kora po latach powiedziała, z rozsądku, albo bardziej, że była w bardzo ciemnym i trudnym miejscu i Marek był po prostu jej ostoją, przystanią i był to po prostu związek, który dla niej był taki nieunikniony wręcz. No, ale właśnie trzeba zaznaczyć, że Jackowski miał ogromny wpływ, jeżeli chodzi o karierę Kory, no bo to on ją tak naprawdę wprowadził w ten świat muzyczny, to on ją zachęcił do tego, żeby śpiewała. Początkowo właśnie brała udział właśnie w chórkach, chociażby nie miała jakiejś głównej roli, ale była w tym dobra i nawet można zobaczyć właśnie młodziutką Kory grającą na flecie i również śpiewającą chórki w Pieśniach miłości i nienawiści Leonarda Cohena. Znajdziecie to bez problemu w internecie, także jest to też cudowny materiał w ogóle, obrazujący początki Kory. No i właśnie z czasem, bo jest to bardzo długa historia, Kora ostatecznie właśnie skończyła w Manamie. Oczywiście przed nią się tam inne osobowości próbowały dokleić, ale szło i nie szło. Na początku był Manam Elektryczny Prysznic, a potem właśnie już znany nam kultowy Manam. No i właśnie Kora mówiła, że najbardziej pociągnęły ją dwie subkultury, właśnie hipisowska i punkowska. No i właśnie ten związek z Jackowskim był już takim momentem, że tak powiem, przebranżowienia się Kory z tej właśnie delikatnej hipiski w punkówę, która po prostu tak naprawdę stworzyła jej karierę. Ona się dzięki temu wybiła właśnie przez to, że wzięli udział chociażby właśnie w festiwalu w Opolu w roku 80. No i wtedy ludzie byli przywyknięci raczej do takich gwiazd pokroju Ewy Demarczyk, Rodowicz, raczej stonowane gwiazdy, upudrowane, upięknione, bardzo kobiece, eleganckie, dostojne, a nagle na scenę wchodzi 30-letnia kobieta, która ma bardzo właśnie taką androgeniczną urodę, jest obcięta na jeżyka, ma bardzo obcisłe spodnie, jak na tamte realia. No i wygląda po prostu nieziemsko. Ma jeszcze na sobie mitenki, czyli właśnie rękawiczki z dziurami na palce. No i wykonuje niesłychany utwór, bo jest to Boskie Buenos, które również ma taki podtekst polityczny, bo to właśnie w tym okresie życia Kory stała się bardziej polityczna. Zawsze była polityczna i jako hipiska również wygłaszała swoje poglądy, opowiadała o tym, w co wierzy, w co nie wierzy, za czym jest, za czym nie jest, ale wtedy już miała taką, miała po prostu przebicie i mogła dojść z tym swoim właśnie, z tą wiarą, z tymi swoimi dewizami do tłumu. Wtedy właśnie powstała też Manamomania i właśnie tak krótko po tym występie po Opolu wybuchło szaleństwo na punkcie tego zespołu. I fani masowo kopiowali właśnie styl ubierania się Kory. Kora mówiła, że na koncertach były osoby, które miały długie włosy, a nagle potem, nagle ich nie ma. Nagle są krótkie włosy jak ona, ciemne okulary. Bilety na koncerty wyprzedawały się w kilka minut i po prostu był istny szał na ten zespół. No i niestety mamy właśnie godzinę tej audycji, więc trzeba bardzo skracać tutaj całą opowieść, ale właśnie tak sobie ten Manam szedł i z właśnie takich
powiedziałabym, coldwave'owych elementów, poprzez takie jazzowe, poprzez właśnie takie bardziej poprokowe, bo takie potem już te utwory i albumy Manamu były bardzo romantyczne, no to właśnie zaczynali od takiego właśnie punku, od dość takiego mocnego brzmienia, chłodnego brzmienia i ciężkiego brzmienia. I właśnie jednym z takich elementów istotnych w karierze Kory i Manamu było okres, w którym firma Rogot zdecydowała się na promowanie zespołu w Związku Radzieckim, podpisała w tym celu umowę z organizatorami zlotu komunistycznej młodzieży z Polski i ZSRR w Pałacu Kultury. No i zaplanowano tam koncert Manamu, który miał przedstawić muzyków radzieckim wielbicielom rocka. Ale Kora, znana ze swojej właśnie nieustępliwości, z tego, że nie będzie taka albo taka, odmówiła tego, no bo nie zgadzało się to z jej poglądami politycznymi. No i wywołało to ogromny skandal na skalę krajową. Do tego stopnia, że zakończyło się zakazaniem przez ówczesne władze prezentowania grupy w mediach. Nie można było już puszczać utworów Manamu na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. I mimo tego właśnie zakazu, wspomniany wcześniej Marek Niedźwiecki zdecydował się na ogromny taki pokaz odwagi. No i chcąc właśnie słuchaczom przekazać, że jednak Manam jest na liście przebojów, postanowił wyciąć werble z piosenki To tylko tango, zapętlił je do właśnie tych 3 minut i podczas gdy miała być piosenka Manamu, to były te werble zaokrąglone w tych 3 minutach.

Te werble teraz robią ogromne wrażenie, a co dopiero w takich 3 minutach, po prostu zero głosu, kory, sam surowy dźwięk werbli, niesamowite to jest. No ale Manam był na tak ogromnym topie, że no, po kilku miesiącach ten zakaz został zniesiony pod naciskiem próśb fanów, także Manam przez chwilę nie występował, nie był grany, nie mówiono o nim i tak dalej, ale no, do pewnego czasu jednak byli zbyt znani i zbyt uwielbiani, żeby po prostu ten nakaz tak długo trwał. Ale właśnie mimo tego zakazu i tak Manam bardzo i Kora w swoich tekstach przekazywała dużo informacji, dużo takiej podprogowej. Mówiła o tym stanie rzeczy, w jakim się znajdują. Mówiła o komunie, o patrolach, o no, ograniczonej wolności, w zasadzie jej braku. I właśnie chciałam tutaj też zaprezentować wam wspaniały, też mniej znany, a powinien być docenianym utworem, właśnie Nocny Patrol z albumu Nocny Patrol. Jest to istna właśnie kwintesencja Cold Wave'u. Występują tam świetne efekty dźwiękowe, chociażby właśnie tłuczące się szkło. Moim zdaniem ten utwór idealnie opisuje ten klimat, który w czasie PRL-u lat 80. występował.

Kłaniam się serdecznie, ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizatorem dzisiejszej audycji jest Szymon Dopierała. Zaczynamy dzisiaj taki mój debiut mojej autorskiej audycji o dźwięcznym tytule 50 881 piosenek o miłości. No więc tak, będzie o miłości z każdej możliwej perspektywy mam nadzieję, że właśnie w tysiącach tych różnych piosenek miłosnych przez całe lato będzie można nas tutaj słyszeć o godzinie 22 w poniedziałki. I tak, zaczęliśmy utworem Moments in Love zespołu The Art of Noise. Jest to utwór z debiutującego albumu zespołu The Art of Noise o tytule Who's Afraid of the Art of Noise. No i właśnie ta sztuka hałasu, myślę, że wybrzmiała w tym kawałku. Było dziwnie, ale tą miłość można poczuć w tym kawałku. Na pewno ja ją czuję, a na pewno poczuli ją Madonna i Sean Penn, który, tutaj taka mała ciekawostka, puścili ten utwór w 1985 roku, podczas swojego ślubu, w momencie, gdy Madonna szła do ołtarzu. No nie wiem, ja ten moment, ja tą miłość czuję i te momenty w miłości w tym kawałku. A teraz tak naprawdę sprawca całego tego zamieszania, utwór, który spowodował, że o tej miłości chcę wam opowiadać, będę chciał wam opowiadać i będę wam wpuszczał te piosenki miłosne, no, z różnej perspektywy, będzie smutno, będzie wesoło. Czyli utwór Smolika, debiutujący, który nagrał wspólnie z Arturem Rojkiem, który tam śpiewa, jak to Artur Rojek ma w zwyczaju. Utwór o nazwie 50 881 od Smolika.

Jest to kolaboracja dwóch znanych zespołów. Zespołu Laocze ze spiętym na czele oraz zespołu Pink Floyd. Jeśli ktoś słucha polskiego jazzu eksperymentalnego, to zespół Pink Floyd, nie Floyd, tylko Freud, zna. No, oni mają takie przeboje jak Konnichiwa albo G-Spot. Bardzo dobre kawałki. A tutaj, no właśnie, ten jazz eksperymentalny, no i ten, no myślę, że rock alternatywny, tak rockowo na pewno, gatunek, który reprezentuje Laocze, chociaż Laocze lubi eksperymentować, o czym myślę, że dobrze wiemy, połączyli się i co? Nie wyszło wcale dziwnie, wyszło pięknie. Nagrali cały album o miłości, o nazwie Erotyki i wyruszyli wspólnie w trasę. Wszyscy muzycy zespołu Pink Floyd i wszyscy muzycy zespołu Laocze. A teraz posłuchamy jednego utworu napisanego, tekstu napisanego przez tych muzyków, bo tak to na tym albumie oni brali znane różne wiersze, czy to Miłosza, czy to Szymborskiej i je reinterpretowali po swojemu. A teraz utwór autorski zespołu Jazz Zombie, Ostatni Gangbang.

utwór zespołu Jazz Zombie, ostatni gangbang Jazz Zombie, czyli połączenie Laocze i Pink Floyd. Tutaj podczas, jak słuchaliśmy tego utworu, to rozmawiałem z Szymonem i powiedział mi, że on też ten utwór słyszał na koncertach Laocze po prostu wcześniej, już oczywiście nie wcześniej, zanim te zespoły się połączyły i nagrały ten utwór, ale można też było go usłyszeć po prostu na solowym koncercie zespołu Laocze. A ja teraz skupię się na tekście, bo tutaj jest taka linijka, która mnie po prostu rozchwyta, że gdy kocham się z tobą, kocham też ciebie. W kosmosie nikt nie wie, że gdy kocham się z tobą, kocham też ciebie. No, przecudowne, chwytające mnie na pewno mocno za serce, a może i też za duszę. Tak. No a utwór jest o dwóch aktorach filmów dla dorosłych, więc myślę, że taka tematyka trochę nieoczywista, żeby o takiej tematyce nagrać tak romantyczny kawałek, no to trzeba być po prostu artystą przez duże A. A teraz znowu przejdziemy za granicę i pójdziemy do zespołu Touch and Go, który nagrał kiedyś album I Find You Very Attractive, a na tym albumie przebój, po prostu przebój Would You.

Where did you sleep last night? Utwór od Madio. No moim zdaniem, jak już się usłyszy tę wersję tego utworu, to żadna inna nie brzmi tak samo. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. A jeśli nie, to przynajmniej też wam się ona podoba. A teraz też będzie nadal smutno, bo no, o miłości często jest niestety tak, że jest smutno. Przejdziemy do utworu Everybody gotta learn sometimes. Jest to, też zagramy cover, nie zagramy oryginalnej wersji, ale utwór został napisany przez Jamesa Warrena i po raz pierwszy w ogóle zagrany przez znowu brytyjski zespół The Corgis. A my posłuchamy wersji lekko innej od artysty o imieniu, pseudonimie Beck. Everybody gotta learn sometimes.

utwór Everybody Gotta Learn Sometimes w wersji Becka. No, smutno, naprawdę smutny kawałek o miłości. Ja ten utwór miałem okazję poznać nie jakoś tak przez twórczość Becka, którego w sumie znałem trochę wcześniej, ale dzięki filmowi, który również jest notabene o miłości, filmowi pod tytułem Eternal Sunshine of the Spotless Mind, a po polsku Zakochany bez pamięci. Bardzo mi się nie podoba to tłumaczenie. Został puszczony ten utwór na napisach po ostatniej scenie, jak już weszły napisy i tak, żeby ten smutny film jeszcze trochę bardziej zasmucić, to utwór Becka Everybody Gotta Learn Sometimes. A my zostaniemy w smutnych klimatach teraz, ale wrócimy do Polski, wrócimy do takiego klasyku, jeśli chodzi o piosenki o miłości. Będzie to zespół Republika, kawałek Odchodząc.

albumu Masakra. I tutaj taka ciekawostka w sumie o Grzegorzu. Kiedyś oglądałem wywiad z nim i on powiedział, że on tych piosenek, on ma wrażenie, że nikt nie pisze. Że on je po prostu, no już gdzieś są i on je znajduje. I są to słowa, mam wrażenie, że w ogóle powielane przez wielu artystów. Myślę, że też on nie był pierwszą osobą, która je wypowiedziała. Ale, no, ale jest to coś w tym pięknego. Było smutno i niestety, zdradzę wam sekret, do końca audycji będzie smutno. Teraz kolejny cover dzisiaj. Utwór Kiedy mnie już nie będzie w wersji od Mopa.

Kiedy mnie już nie będzie w wersji od artysty o pseudonimie Mop. Jeśli komuś się spodobał ten utwór, to bardzo zachęcam, żeby sprawdzić twórczość Mopa, bo ja uwielbiam. To takie moje odkrycie, chyba jeszcze z zeszłego roku, ale mimo wszystko przekonał mnie do siebie. A no jest to cover, jak już wspomniałem, a tekst do tego utworu napisała Agnieszka Osiecka. No słychać tutaj ten geniusz w wykonaniu pani Osieckiej. A pierwszym takim wersem tego utworu no to śpiewała Magda Umer. No nazwiska po prostu przeogromne. A my powoli będziemy kończyć już dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że podobała wam się 50 881 piosenek o miłości. Tych piosenek było na razie 9, teraz jeszcze poleci 10. No i co, jeszcze 5871 wam zostało. Więc tak. A teraz znowu wychodzimy z Polski, przenosimy się za granicę do francuskiego duetu, no, który wpada dosyć mocno w elektronikę, więc tak jak elektroniką zaczęliśmy, tak elektroniką trochę skończymy. Jest to zespół Air. I znowu z ich pierwszego albumu, dużo debiutów dzisiaj puściliśmy, z albumu

Rok 92 i nagranie na żywo z The Palace w Auburn Hill w Michigan, dokładnie. The Cure i From the Edge of the Deep Green Sea. Tak jak mówiłem, jeden z najsmutniejszych utworów naprawdę, jakie słyszałem. Jedno z piękniejszych wykonań i tak na marginesie mieliśmy z Szymonem, dopiero on tutaj jeszcze przed audycją taką chwilę dyskusji, chwilę zastanowienia, wysunął on dosyć śmiałą tezę, że Robert Smith brzmi teraz nawet lepiej niż kiedyś. Czy tak jest, czy nie? Jestem ciekaw waszego zdania na ten temat, więc mam wrażenie, że tego adres mailowy tymoteusz.powędzowski@afera.com.pl jest do dyspozycji. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Ja się po prostu nie wypowiem, bo mi się podobają wszystkie wersje Roberta Smitha, tak po prostu. Tak całkiem serio, nie posiadam specjalnie wykurowanej opinii, ale ciekawie jest mimo wszystko to usłyszeć. Teraz wyskoczymy sobie nieco w przód i to będzie utwór właśnie trochę z kategorii jednych tych, które mi się kojarzyły w te upały. Z taką melodią, która no nieco mi się właśnie kojarzyła z tymi trochę pustynnymi brzmieniami.

już jutro, to niedługo, 30 czerwca urodziny obchodzi Brendan Perry. Tak, członek zespołu, właściwie można powiedzieć raczej, że lider zespołu Dead Can Dance na spółkę z Lizą Gerard, ale ona już też coraz mniej ewidentnie jest obecna przy projekcie, nad czym żałuję. No i także czasami gościnnie występujący, tak jak w utworze Piano Magic, You Never Loved This City, które przed chwilą złączyliśmy i zagraliśmy razem. No i nie da się to uniknąć, tych komentarzy Brendana Perry'ego o muzyce sztucznej inteligencji. No trudno. Trudno się czyta tak artystę, którego naprawdę mocno się lubi, podziwia, gdy no jednak przynajmniej nie całkowicie, jednak z dużym dystansem, ale jednak inkorporuje sztuczną inteligencję do swoich dzieł. No jest to smutne, ale nic z tym nie da się zrobić. Ja natomiast, przechodząc dalej, chciałbym złożyć bardzo, bardzo niski ukłon w stronę mojego redakcyjnego kolegi Arka Gaducewicza za to, że tak naprawdę na dobre przedstawił mi grupę Fleet Foxes.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko. Sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.